0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No nareszcie, bo już się zdążyliśmy trochę stęsknić za wami od wczoraj.
2: A ja mam inaczej, ja nie mam nareszcie.
1: A co masz?
2: Ja mam co tak późno. Dzień dobry Polsko, no wcześniej się nie dało.
1: Dajcie spokój.
2: Nie, to się nie da, Asia Meuz już próbowała. Nie, to nie działa. Ja Irek Jakubek mam zupełnie podobnie. Bądźcie z nami, będzie dobrze. Będzie dobrze, bo dzisiaj jest 10, a 10 wielu dostaje wypłatę. A wypłata 10 to jest wspaniała opcja.
1: Bo?
2: Bo jest większa szansa, że jak wypłatę dostajesz 10, to starczy do końca miesiąca. Czego i sobie, i państwu serdecznie życzymy.

0: Shakira z oficjalną piosenką na Mundial, daj, bo Mundial, słuchajcie, jutro się zaczyna normalnie Mundial.
1: No, a u nas w ogóle o tym prawie nic nie słychać.
0: Nie ma naszych mistrzów świata na Mistrzostwach Świata, no co? Niedopatrzenie, co zrobić? Ale za to jest tłok w temacie maskotek, bo słuchajcie, nie jedna, nie dwie, a...
1: Trzy, a nawet cztery. Trzy oficjalne, jedna mniej oficjalna.
0: O kurde. Ta nieoficjalna jest trochę tak jak nasza biało-czerwona drużyna. Mało brakowała, weszłaby w baraż.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ulala, what you be romance.
1: Lady Gaga z nami zostanie, by posyłać informacji z regionu. Będzie ich najwięcej o 6 za chwilę w RMF Max.
2: A to jest w ogóle szokująca wiadomość. Okazuje się, że połowę ruchu w internecie generują maszyny.
1: To mnie trochę mniej cieszą lajki od robota.
3: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 18 w RMF Max. Adam Szostok, zapraszam. A na początek? To może być plan na czerwcowy weekend, bo w wakacje to już chyba trudno będzie o miejsce. Wróciła krakowska linia muzealna. W tym roku zabytkowe tramwaje i autobusy kursują nieco zmienioną trasą. Jaką? Sprawdziła Renata Pasiut.
4: Ze względu na remont węzła przy Teatrze Bagatela linia kursuje tym razem z Dajworu przez centrum miasta aż do Cichego Kącika i z powrotem. Tradycyjnie zerówka pojawi się we wszystkie niedziele aż do września oraz 15 sierpnia. W programie są też kursy wieczorne i linie specjalne. Warto wybrać się na taki przejazd, bo to okazja, by zobaczyć miasto z perspektywy historycznych pojazdów, które kiedyś woziły krakowian na co dzień i na przykład zajrzeć do zajezdni z okien tramwaju czy autobusu.
3: A szczegółową rozpiskę znajdziecie w internecie. Lekarze i studenci z Poznania lecą pomagać na Jamajce. Medycy będą leczyć zęby w tym egzotycznym kraju.
5: Nasi wolontariusze będą tam przez 3 tygodnie. Ten wyjazd to jest jakby takie kooperacja wielu instytucji, ponieważ Stowarzyszenie dla Świata płaci za bilety lotnicze tych oto tutaj wolontariuszy. Natomiast część za bilety lotnicze płaci Uniwersytet Medyczny, za część szczepień płaci Wielkopolska Izba Lekarska. To jest drugi już taki wyjazd. W zeszłym roku również taki wyjazd się odbył, więc to jest kontynuacja poprzedniego projektu.
3: Mówiła Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji dla Świata. To kolejny wyjazd w to samo miejsce dla studentów Uniwersytetu Medycznego. Będzie to wyjątkowo cenne doświadczenie, a wylot zaplanowano za niecałe 2 tygodnie. Łącznie medycy chcą pomóc co najmniej 300 pacjentom.
6: To jest RMF Max.
3: Na koniec jeszcze kulturalna odsłona flesza. Opolskie konfrontacje teatralne już od czwartku w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. Po kilku latach przerwy w konkursie zobaczymy spektakl z opolskiego teatru, czyli Przedwiośnie w reżyserii Piotra Ratajczaka, a oprócz tego jeszcze 8 innych propozycji spektakli z teatrów z całej Polski. Wśród wydarzeń towarzyszących m.in. koncerty Igora Herbuta i Julii Pietruchy oraz potańcówki na tarasach. Sztuka nie tylko na scenie, ale też w organizacji.
7: Nasza scena jest bardzo trudna, no bo ona ma kompletnie nieadekwatne do pozostałych teatrów w Polsce wymiary, jest dużo większa, więc czasami trzeba to przedstawienie albo bardziej rozepchać, albo nawet przereżyserować, jeśli się da w ogóle to zrobić, albo wybrać odpowiednią scenę do odpowiedniego materiału i nawet, można powiedzieć, tę sztukę troszeczkę nadbudować, zmienić, dobudować nawet jakąś ściankę. Czyli jest to wielomiesięczny proces, w którym finalnie już potem, kiedy mamy te elementy przygotowane w nocy poprzedzającej konkretny spektakl, wchodzi ekipa, która demontuje poprzednie przedstawienie, potem wchodzi gmara ludzi, która montuje przedstawienie.
3: Mówił dyrektor Opolskiego Teatru im.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Khalid, Khalid i Alok. 10 minut po godzinie 6. I dzień dobry. A tak mi weszło egzotycznie. Egzotycznie mi dzisiaj weszło, bo ja tęsknię za egzotyką w pogodzie, bo zrobiło się swojsko. Przynajmniej za naszym oknem.
1: Typowo polsko, jak to w lecie bywa
0: dzień
1: u nas.
0: Dzień dobry, Polsko. Jak długo potrwa pora deszczowa? To jest pytanie dnia.
1: Ja mam odpowiedź. Przejrzałam wszystkie pogodowe mapy i wychodzi na to, że tak do wtorku. We wtorek powinno się zrobić sucho i słonecznie, a potem przyjdą burze.
0: I właśnie za to cię, Asia, najbardziej szanuję. Bo ja powiedziałbym tydzień, a ty powiesz, że do wtorku.
1: No bo jaki dzisiaj już jest środa, to nie jest tydzień.
0: To nie jest tydzień.
1: Jak ty liczysz,
0: Asia Mełz i Regi Jakubek, tu jest

0: Kto kolejny raz pokochał ten numer, niech da łapkę w górę.
1: Ja daję dwie.
0: Potem nóżkę w górę, potem
1: cała... To już nie przesadzaj.
0: Dasz radę. Potem cała reszta i wstawaj, nie udawaj, bo tak nazywa się ten program i to jest funkcja, na którą chcemy was zaprogramować w RMF Max. 20 minut po godzinie 6.
1: Jesteśmy w przededniu mundialu. Jutro się mundial zaczyna, ale nie tylko dla panów, bo nasze panie piłkarki też walczą o swoje mistrzostwa świata.
0: I jak im idzie?
1: No kiepsko na razie, to znaczy wczoraj przegrały kolejny mecz z Holandią, no i teraz przed nimi baraże, także cały czas jest szansa na to, że dziewczyny zagrają.
0: Szansa, Asia, więcej niż szansa. Gdybyśmy w nasze piłkarki wierzyli tak bardzo jak w piłkarzy, to dziewczyny by ten mundial, na który próbują się dostać, wygrały. No. I żadne hi, tylko tak by było.

0: tańczyć taniec kuduro, bo to jest jedyny sposób na to, żeby środa była dobrą środą.
1: Naprawdę oni tam śpiewają, że głowa,
0: tak,
1: ramiona,
0: tak? Ręce do góry, teraz talia, potem pokręć głową i będzie dobrze. No,
1: bardzo fajnie, że tak zagraliśmy w Maxie o poranku, że się ludzie poczuli jak na all inclusive w jakimś egzotycznym kraju, bo sensacyjna wiadomość dotarła do nas, 6:33 na naszych zegarach. Okazuje się, że my Polacy nie potrafimy odpoczywać na urlopie.
0: Tak, i to w znakomitej większości. 70% z nas Polaków nie odpoczywa na urlopie, tak, nawet jak gdzieś wyjeżdża z domu, bo cały czas myślimy o pracy.
1: Bo my nie możemy na urlopie spokojnie, Aśka, wysiedzieć na tyłku nawet, za przeproszeniem, bo właśnie tam mamy cały czas pracę, nie? Nawet na urlopie.

0: Jak słyszycie, RMF Max wnosi fortepian na czwarte piętro, bez windy. Tak wam gra Bausaj Magnetic, 21 minut przed godziną siódmą.
1: Syn prezydenta Trumpa, Baron Trump, najmłodszy syn, wchodzi w biznes i właśnie zaczął sprzedawać napoje.
0: Napoje?
1: Tak, napoje. Jest ich twarzą też przy okazji. I za 12 puszek trzeba zapłacić tak około 140 kilku złotych.
0: Polski prezydent już od dawna jest w branży napojowej. Widziałem na półce butelkę z napisem Belvedere. Także 100 lat normalnie za Polakami ta Ameryka. 20 minut i siódma.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: I po reklamie.

0: Hity na maksa. Prosto z głośników ustawionych na RMF Max. Taką mamy poranną umowę, żeby każdy poranek był u was super. 9 minut przed 7.
1: Oglądam właśnie zdjęcia kangurów biegających, uwaga, po ulicach Jastrzębia Zdroju. Naprawdę fajny kangur. Uciekły z hodowli, ale na szczęście już bezpiecznie wróciły do swoich domów. Pozdrawiamy tych, którzy gonili kangura. Mieliście fajną robotę, chciałem powiedzieć, bo wiesz, ten kangur to jest taki kangur, który rozumie powagę sytuacji, która jest teraz za naszymi oknami. No. Wie, jak się ubrać w taką pogodę. Biały kangur. Bądź widoczny, tak, bądź jak ten kangur. Zrób sobie głośny RMF Max.

0: Dzięki za Sofii Sophie Ellis Baxter w RMF Max. 4 minuty i 7.
1: A we Flashu o 7 bardzo ważne sprawy.
0: Tak.
1: Sprawy naszego zdrowia, bo będzie o tym, jak ważny jest relaks i wyciszenie.
0: O tym w drodze do pracy. Gdzie sytuacje wręcz odwrotne. Warto posłuchać, bądźcie blisko. Aktualna prognoza pogody także się znajdzie, bądźcie z RMF Max.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media.

0: dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: To jest zestaw najważniejszych informacji w skrócie, tylko w RMF Max, tylko we Freshu o 7. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Dowództwo centralne USA potwierdza. Zakończyliśmy ataki przeciwko Iranowi. Uderzenia były skierowane w irańską obronę przeciwlotniczą, stację kontroli naziemnej oraz radary obserwacyjne. To jest odpowiedź na zestrzelenie dzień wcześniej amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Operacja z użyciem samolotów i okrętów trwała około 4 godzin. Prezydent Donald Trump obiecywał pokój, a znów mamy eskalację.
1: Choć Donald Trump uważa, że porozumienie z Iranem jest nadal blisko, mimo ataków odwetowych, Teheran zapowiada tymczasem, że nie pozostawi ataków bez odpowiedzi. Sił USA rozpoczęły o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 23 w Polsce, przeprowadzanie uderzeń w samoobronie przeciwko Iranowi na rozkaz naczelnego dowódcy sił zbrojnych, napisało w komunikacie amerykańskie dowództwo.
0: Tyle od Pawła Żuchowskiego.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Senator Monika Piątkowska powalczy o stołek prezydenta Krakowa. To kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Została ogłoszona przez premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. My do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem płaca minimalna w górę od przyszłego roku ma wzrosnąć o 144 zł. Od stycznia miesięczna pensja minimalna wynosiłaby 4950 zł brutto. To około 3700 zł na rękę. Na podwyżki może liczyć też budżetówka, ale to zaledwie 3% więcej.
3: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. No, pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
0: Tyle od premiera Donalda Tuska. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego. I to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wrócimy do Was punktualnie o godzinie 8, a teraz czas na najnowsze informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami. No i na początek doniesienia z koszykarskich parkietów. W pierwszym meczu o brąz Basket Ligi zwycięstwo Arki Gdynia. Ekipa z Trójmiasta wygrała z Dzikami Warszawa 89-84. Medalistów poznamy w piątek, 12 czerwca. To już oficjalne. Alvaro Arbeloa nie jest już trenerem Realu Madryt. Informację przekazał wieczorem hiszpański klub. Do tematu jeszcze wrócimy. A przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata. Start już jutro. Mecz otwarcia o 21:00. Meksyk zagra z RPA, a do tegorocznego turnieju przystąpi aż 48 reprezentacji. No i jeszcze Liga Narodów. Wieczorem nasze piłkarki przegrały z Holandią 1-3. No marnie nam się prezentuje pogoda w czerwcu. Maksymalnie na termometrach dziś od 15 do 17 stopni w Śląskiem i w Małopolsce. Przez 18-19 stopni w centrum kraju, do 21 na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu i na zachodzie. Do tego wszystkiego w wielu miejscach dziś przydadzą się parasole. Na wschodzie, na południu i w centrum te opady będą największe, a w pozostałych częściach Polski

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ładujcie energią muzyczną, wasze baterie dociągniemy razem do samego wieczora z pełną mocą. 10 minut po godzinie 7, tu RMF Max.
1: Dzień przed mundialem, słuchajcie, jest piłkarska afera i to na samym szczycie, bo z papieżem w roli głównej. Papież zdenerwował połowę Hiszpanii,
2: tak?
1: Przyjął koszulkę od Realu Madryt, taką piłkarską, ze swoim nazwiskiem.
0: No Jezu, święta wojna.
1: No.
0: Ale on wziął tą koszulkę Realu Madryt, bo ona jest biała. Ta koszulka to będzie mu pasować do sutanny. Dokładnie z tych samych powodów śpi w koszulce Legii Warszawa. 7:11.

0: usłyszane o poranku w RMF Max będzie nucone do samego wieczora. Mr. Know It All i Teddy Swims 21 minut po godzinie 7.
1: No nie da się ukryć, że nam się pogoda trochę pozmieniała.
0: Pozmieniała to jest to słowo na P, którego możemy użyć opisując pogodę.
1: No i jak tam u was w związku z tą zmianą pogody? Bo mnie na przykład boli głowa od wczoraj.
0: Oj, współczuję wszystkim twoim bliskim, którzy są beneficjentami odwrotnego stanu rzeczy. O, córko, o mężu, o rodzino Joanny,
1: jak
0: trzymajcie się
1: u was, jakim jesteście dzisiaj nastroju? SMS-owo się pochwalcie pod 3001, bez żadnych ekstra kosztów, bo my mamy 300 na poprawę nastrojów.
0: Pewnie, piszcie, jak się dzisiaj macie, 3001, SMS bez żadnych dodatkowych opłat. Kogo boli głowa, wchodzi bez kolejki. No, chyba, że Asia będzie wybierać, bo ją też boli głowa.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Media Expert, taniej masz!
16: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
4: Let's go. Sounds good.

0: Jaj, się tańczy od samego rana, to jest RMF Max, 29 minut przed godziną 8. Oprócz hitów na maksa mamy 3 stóweczki w porannym konkursie.
1: I zazdrościmy tym, którzy w walizkowym nastroju dzisiaj.
0: I wypłatowo też u niektórych, bo dzisiaj 10. Mateuszowi nie zazdrościmy, bo Mateusza obudziła rano kotka i sprzątanie będzie
1: miau.
0: Cześć Tomuś, siemano rano.
2: Cześć, witam.
0: Cześć,
2: witam.
0: Tomasz. Tomasz, u ciebie jaki nastrój dzisiaj, powiedz?
2: Kiepsiutki, bo były plany, niestety poszły w pioch.
0: Możesz za tydzień zrobić urodziny, nic się nie przejmuj.
1: A na razie wsiadaj z nami do naszego wesołego samochodu, jedziemy razem w podróż, do deszcz na
0: do
1: dzisiaj,
0: deszcz, tak,
1: bo pada prawie wszędzie, to tak. Gdzie mamy jechać.
0: No ale do słońca, piękna miejscowość świętokrzyskie, pozdrawiamy do słońce, to jest początek mojej trasy, deszcz, no koniec.
1: A ja do tego samego deszcz, na co Irek, jadę z miejscowości ciepłej. Pytanie do ciebie, Tomasz, kto ma bliżej, kto Asia bliżej? Czy Irek?
0: Szybka decyzja, Asia. Czy Irek, masz 300?
1: Dobrze! 300 obronione.
0: I ciągle masz 300, jak się nie będziesz mylił, to dowierzysz do końca. Jak się pomylisz, no to 100 niestety stracisz, bo do deszczna Aśka jedzie z miejscowości Promyk.
1: Wiadomo, a Irek jedzie z miejscowości Upale. To ma bliżej tym razem.
0: Też wiadomo. Asia, Irek.
1: Dobrze!
0: Tomek,
1: celność.
0: Fajnie. No, słyszę, że lubisz, jak się Aśka tobą zachwyca.
1: Do deszczna. Skupcie się, panowie, to jest ważna sprawa. Do deszczna Irek jedzie z miejscowości Pogódki.
0: Tak, Asia jest pogodna, bo ona
1: kto
0: jest
1: ma
0: pogodna,
1: bliżej
0: no,
1: tym razem
0: Asia
1: też?
0: Asia czy Irek, no?
2: Asiula.
0: Asia.
1: Nie.
0: A masz 200. Ajajaj. Nie ma, jajaj, super 200 o poranku. Super. Tomuś, wygrałeś, brawo.
2: Dzięki.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: A Igor śpiewa myśli Tomka, super, 27:08.

0: Najlepsza playlista na udany poranek gra oczywiście w głośnikach RMF Max, 21 minut przed 8.
1: I żebyście byli na bieżąco, musicie wiedzieć o nowości w temacie zakupowo-urlopowym.
0: Największy sklep z elektroniką sprzedaje od teraz wakacje.
1: I Marian z Barbarą już tam byli. Na tych wakacjach mówią, że było spoko. Max. A może o tym będzie teraz.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: Agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: 11 minut i godzina 8. Uwaga, skupcie się teraz, słuchacze RMF Max, skupcie się, bo na pewno wiecie, a tu stawką jest świetna nagroda, na pewno wiecie, jaka liczba jest pomiędzy 482 a 484. Mhm. Wiecie, prawda? Co jest pomiędzy 482 a 484. I teraz uwaga, skupcie się. Czy wiecie, jaka liczba jest pomiędzy 14482 a 14484?
1: Też wiecie i bardzo dobrze, bo 14482 to jest za mało, a 14484 to jest za dużo.
0: Kwota pomiędzy jest do wygrania. Właśnie dzisiaj i właśnie teraz jest największa okazja dzisiejszego dnia, by wejść do tej zabawy i uwaga, wygrać coś, co jest pomiędzy 14482 a 14484.
1: Bo właśnie teraz, w tym momencie mnożymy wasze szanse razy, uwaga, 1300. Jeden max wysłany pod 7327 to 1300 szans na finał.

właśnie w tym rytmie. W tym rytmie zmierza w waszą stronę najbardziej opłacalna opcja, by właśnie teraz wejść do gry i zagrać o duże pieniądze. Max, wysyłaj teraz na 7327.

0: My heart.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne bity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: I po reklamie.

0: Minęła 8 w RMF Max. Czas na najnowsze informacje w skrócie. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. I od razu uwagę prosimy kierowców z Opolszczyzny. Ostrzegamy. Krajowa 42 w miejscowości Markotów Mały stoi. Na trasie dochowała osobówka. Problemy z płynną jazdą występują na odcinku Kluczbork-Namysłów. A my sprawdzamy, jak rynki zareagowały na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, Stany Zjednoczone przeprowadziły tej nocy serię ataków na Iran. To odpowiedź na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Ropa na razie stabilnie. Nie ma mowy o wzroście. Baryłka jest wyceniana w granicach $90. Amerykańscy urzędnicy zapewniają, że działania wojskowe nie mają na celu utrudnienia negocjacji pokojowych, które mogłyby zakończyć konflikt.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Poznaliśmy oświadczenie majątkowe polskich europosłów. Kosma Złotowski z PiS-u na przykład ma 2 zegarki o wartości powyżej 10 tysięcy złotych oraz obraz Teodora Axentowicza.
2: Dzieła sztuki i zegarki ma też Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości wycenione na prawie 300 tysięcy złotych.
3: Mniej warta jest kolekcja Magdaleny Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Jej biżuteria, zegarki i dzieła sztuki są warte 62 tysiące złotych.
2: Tomasz Buczek z Konfederacji musi mieć z kolei szeroki garaż, bo w oświadczeniu znajdziemy długą listę maszyn gospodarczych. Koparka, spycharka, walec, zamiatarki, a nawet szambiarka.
0: O tym wszystkim mówili Kacper Wróblewski i Igor Skrzypek. Średnio polscy europosłowie zarabiają po 45 tysięcy złotych miesięcznie. A na Wiejskiej dziś Sejm zajmie się wnioskiem grupy posłów PiS o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzuca mu m.in. niewydolność państwa w obszarze bezpieczeństwa i brak skutecznego nadzoru nad podległymi służbami. Marcin Kierwiński urząd szefa MSWiA objął 24 lipca 2025 roku. I to wszystko na teraz. Czas na informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami tuż po tym. Prognoza pogody. Tuż przed startem mundialu aktualny mistrz świata Argentyna pokonała tej nocy Islandię 3-0. Jutro mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata o 21:00 starcie Meksyk-RPA. Sędzią czwartkowego spotkania będzie Brazylijczyk Wilson Sampaio. Przy żadnym z pierwszych 4 spotkań mundialu nie będą pracować Polacy. Zmieniamy dyscyplinę w lidze koszykarzy. Pierwszy mecz o 3. miejsce dla Arki Gdynia. Ekipa z Trójmiasta pokonała Dziki Warszawa 89-84.
4: Trzeba to podtrzymać, żeby zdobyć brązowy medal. Jedziemy po to do Warszawy.
0: Zapowiada Jarosław Zyskowski. Drugie spotkanie zostanie rozegrane 12 czerwca, czyli w piątek o godzinie 20:15. Na razie nie mamy dla Was niestety dobrych informacji, bo jest chłodniej niż ostatnio. Termometry wskażą maksymalnie od 15 do 17 stopni w Śląskiem i w Małopolsce, przez 18-19 stopni w centrum. No i na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu i na zachodzie najwięcej, bo do 21 kresek. Poza tym niestety może popadać i te opady będą bardzo solidne na wschodzie, na południu i w centrum kraju. Reszta z przelotnymi opadami i możliwe, że pojawią się przejaśnienia.
1: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
5: Wasze ulubione hity na maksa, tu są 4 po 8.

0: Kissing Ladies, wszystkie słuchające o poranku RMF Max. Mamy dla was ten numer, gramy go odpowiednio często, żebyście czuły, że to jest także wasz poranek. 10 minut po godzinie 8 zwłaszcza.
1: Trzymamy wszyscy mocno kciuki za naszych siatkarzy, bo właśnie grają pierwszy mecz w siatkarskiej Lidze Narodów przeciwko Kubie. Dwa pierwsze sety wygraliśmy.
0: O, super.
1: W trzecim wygrywaliśmy mocno, ale teraz Kuba trochę zaczęła odrabiać straty. 10-8 na razie. 11-8.
0: Ale ja tu patrzę na parkiet, Aśka. Od razu widać, że Kubańczycy są nieskupieni, rozkojarzeni. Oni się cały czas zastanawiają, gdzie jest Wilfredo Leon? Gdzie jest Leon? Gdzie jest nasz? Już nie nasz, ale...
1: Kiedyś ich, teraz
0: gdzie
1: nasz.
0: Jest Leon? Gdzie jest Leon? Gdzie jest Fornal? Dajemy radę. Jak tam piłeczka w grze?
1: 11-8 na razie w grze.
0: Elegancko. 3-4 wejściówki do parku rozrywki, do wygrania. I już niebawem meczek do wygrania. Owszem, też.

0: Jeden z naszych ulubionych Dawidów tu w RMF Max. Dawid Podsiadło. O poranku zawsze dobrze.
1: Pozdro Dawid Miązek, nasz redakcyjny kolega. Oczywiście.
0: Dlatego powiedziałam, że jeden z...
1: O, 19 minut po godzinie 8. Musisz, Dawid, wiedzieć, że Asia jeszcze nikomu na antenie tak publicznie nie wyznała uczuć.
0: Widzicie, zawsze musi być ten pierwszy raz.
1: Roller coaster emocji, roller coaster wrażeń. Tak, mamy zawsze o poranku. Róbcie sobie przyjemność, włączając głośniki ustawione na RMF Max.
0: Bo mamy dla was 4 wejściówki na roller coastery właśnie do parku rozrywki.
1: Dzisiaj nie jest łatwo, bo zawsze jest łatwo, ale dzisiaj nie.
0: Tak.
1: Dzisiaj się trzeba zmienić w burzę.
0: Ale w taką przyjemną letnią burzę. Pamiętajcie, przyjemna letnia burza, tym dzisiaj jesteście, więc odgłosy tej przyjemnej letniej burzy
1: Pewnie. Nagrywacie
0: głosóweczką i wysyłacie na Messengera RMF Max.
1: Piorunem wygrywajcie te 4 wejściówki.
0: Ale przyjemnym, pamiętajcie.
1: I bez konsekwencji można sobie grzmocić tutaj na tym na naszej antenie. Za chwilę Messenger RMF Max przyjmuje wasze głosóweczki i 4 wejściówki do parku rozrywki do wygrania o poranku.
2: Reklama. Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Kto zwalcza ból?
12: Woltaryn!
11: Kto?
12: Woltaryn!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaryn Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
19: Oszczędzam.
18: O, a ile?
19: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
20: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Letnia przyjemna burza.
2: Żart. To Kasia w roli letniej, sympatycznej burzy, którą trzeba było stać się na chwilę, nagrywając głosówkę na Messengerze RMF Max, by w porannym konkursie zdobyć 4 wejściówki do Energylandii. Nie bójcie się, to Zbyszek. Zbyszek jak burza. O, jak burza się nagrał, super.
3: Podobnie jak Iwonka.
4: Pada deszczyk już od rana, plum, plum, plum. Łąka wodą jest zalana, plum, plum, plum.
2: Na podwórzu jest kałuża, z kałuży się wynurza hipopotam. Zapytacie? Nie, to sąsiad po wypłacie. Plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum. Rafał jest najlepszą burzą dzisiejszego poranka. Regulujcie odbiorników. Tak, Rafał piorunem wygrał 4 wejściówki do Energylandii. Rafał z walcowni.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: sobie jeszcze trochę turu-tu, świat to wytrzyma. Jesteśmy na to przygotowani. Milki gra oczywiście w RMF Max.
1: Asia mówi prawdę. Mózg nas oszukuje.
0: Tak, zwłaszcza w kwestii jedzenia. Kiedy jesteśmy głodni, to nam wyostrza wszystkie fajne rzeczy w jedzeniu. Smak, zapach, konsystencję i nie możemy się przez to powstrzymać.
1: O, dlatego właśnie rozsądni idą na randkę na kolację, nie? Te głodni. Bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
9: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 13 czerwca w sobotę widzimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Zagrają Mortal.
10: Cały skład, zobacz jak to jest.
9: Wilki. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski, partner trasy Wojanek i RMF Max.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: bardzo nam się podoba. Olivia Rodrigo w RMF Max. 10 minut i godzina 9. Najłatwiejsze pieniądze świata są do wygrania u nas dzisiaj, bo wczoraj Patryk postanowił wam bardzo, ale to bardzo wygrywanie kasy ułatwić.
1: Ile obstawiasz, że jest to
2: nasze? 14482, ani mniej, ani więcej.
3: Twoja kwota to...
1: Za mało!
4: I dzięki Patrykowi już wiemy, że 14482 to jest za mało, a 14484 to za dużo.
0: Uwaga, uwaga, pomagamy wam wygrać te pieniądze. No bo wiadomo, że jak dzisiaj zadzwoni do was RMF Max, no to jest tylko jedna opcja pomiędzy kwotami wymienionymi przez Asię. Zatem razy 999 pomnożymy każde zgłoszenie, które teraz wyślecie na SMS-owy numer 7327. Piszcie MAX i wysyłajcie teraz na 7327, bo jedno takie zgłoszenie to tak jakbyście wysłali normalnie 999 SMS-ów.
4: I jak się jeszcze nad czymkolwiek zastanawiacie, to się już w ogóle nie zastanawiajcie, tylko łapcie ten telefon i teraz wyślijcie SMS-a MAX pod 7327.
0: Najlepsza okazja, najkorzystniejsza opcja w tym momencie MAX na 7327.

0: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
12: I po reklamie.

0: chcą zrobić dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
1: Hity na Maxa.
2: Jest środa, 10 czerwca, godzina 9. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Zapraszam, Paulina Gołąb. Funkcjonariusze służby więziennej będą dzisiaj protestować w Warszawie. To sprzeciw wobec rządowych planów zmiany sposobu naliczania im świadczeń mieszkaniowych, co oznacza obniżki wynegocjonowanych pod koniec roku dodatków. Jak ma wyglądać ta akcja?
3: Będzie stacjonarna. Mundurowi z transparentami przyjeżdżają protestować przed siedzibę resortu finansów, który jest inicjatorem zmian. Jak twierdzi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski, rządowe plany oznaczają obniżkę świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
2: Zdaniem szefostwa służby więziennej nie ma jeszcze podstaw do protestów, ponieważ nie ma jeszcze projektu, dodaje Krzysztof Zasada. Protest funkcjonariuszy służby więziennej zaplanowano od 12 do 14.30.
0: To jest RMF Max.
2: We fleszu RMF Max teraz Trójmiasto. Wstrzymana sprzedaż działki i audyt po działaniach służb w gdańskim zarządzie dróg. Jeden z urzędników został zatrzymany w związku z podejrzeniem korupcji. Ze szczegółami teraz Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
4: Decyzją prezydent Gdańska w GZD zostanie przeprowadzony audyt. Urzędnicy wstrzymali również transakcje sprzedaży działek. Jest to związane m.in. z działaniami CBA i prokuratury regionalnej w Gdańsku. Po informacjach od śledczych wstrzymany został proces sprzedaży 3 działek na Wyspie Sobieszewskiej na rzecz zainteresowanego przedsiębiorcy, informuje Daniel Stenzel z Urzędu Miasta w Gdańsku. Wśród urzędników zarządzono także przypomnienie o procedurach antykorupcyjnych obowiązujących ich w pracy. Chodzi o zarządzanie prezydenta w sprawie polityki przeciwdziałania, zwalczania nadużyć i incydentów o charakterze korupcji.
2: Dar młodzieży zacumował na Bahamach. Powodem usterka klimatyzacji. Na szczęście awaria została już opanowana, a załoga mogła dłużej cieszyć się widokiem pięknych plaż. Statek wyruszył z Gdyni 16 kwietnia, by wziąć udział w obchodach 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości USA. Przenosimy się do Wielkopolski. Lech Poznań ma swój pociąg i możecie się nim przejechać. Wyjątkowa niebiesko-biała bana kursuje już po torach Wielkopolski. Okazjonalne malowanie nawiązuje do mistrzowskiego tytułu kolejorza zdobytego w tym sezonie.
5: Ten pomysł, można powiedzieć, że już przed poprzednim mistrzostwem zdobytym przez Lecha gdzieś tam był. Natomiast po tym, jak byliśmy bardzo blisko, bo to tak mogę zdradzić takie szczegóły, jak byliśmy bardzo blisko, ale jeszcze nie mieliśmy pewności, że zostaniemy 10. raz mistrzem Polski, no szybko nawiązaliśmy ponownie kontakt z kolejami wielkopolskimi. No bo jak świętować, to świętować, tak? To jest wielka rzecz. Lech jest dumą Wielkopolski. Jesteśmy kolejowym klubem sportowym, jesteśmy kolejorzem i chcieliśmy, żeby kibice w całej Wielkopolsce no widzieli, że świętujemy.
2: Mówił prezes Lecha Karol Klimczak. Pociąg Lecha Poznań ma kursować przez najbliższy rok. A teraz sprawdźmy prognozę pogody.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: RMF Max, czas sprawdzić najświeższą prognozę pogody. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województwa małopolskiego i śląskiego. Dotyczy obszaru od Bielska Białej, Wisły, Żywca do Nowego Targu, Limanowej i Zakopanego. Opady deszczu nie tak intensywne mogą pojawić się w przeważającej części kraju. Prognozowane są w Trójmieście, na Pomorzu, w Poznaniu, Suwałkach, Warszawie, Rzeszowie i Krakowie.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na Maxa.
3: O wasze najlepsze muzyczne chwile w pracy zadba RMF Max.
6: Asia, Irek, dzięki za dzisiaj. Wracamy jutro po 5.30.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: sorry papi, czyli przepraszam tatusiu, za co ona przeprasza, lepiej nie pytać. Topik i Becky G otwierają nam Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Po 9 w środę się słyszymy, a jak się słyszymy w środę, to znaczy, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze do weekendu. Dzisiaj po południu sobie miniemy pół metek. No to ja właśnie do wczesnego popołudnia z wami zostaję. Dawid Związek, dzień dobry, Daddy Yankee za chwileczkę i znowu Con Calma.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Mix Profeska.
7: Nikt nie gra lepiej.
8: Slay!
6: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
9: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
6: Max dowozi.
7: Ale akcja.
6: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa. Please just rewind, let me show you to the max.

Tamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino w RMF Max. No to jak jesteśmy w klimatach latynoskich, to przenosimy się na moment do Peru, gdzie trwają wybory prezydenckie i może nawet odległe Peru nas by tak bardzo nie obchodziło, gdyby nie to, że tam się pisze kolejny dramatyczny scenariusz. Otóż jedną z kandydatek w drugiej turze wyborów prezydenckich jest pani Keiko Fujimori, która startuje na prezydenta po raz czwarty. Dotychczas 3 razy przegrała. Pierwszy raz o 3% głosów, potem o 0,25% głosów, a następne wybory o 0,26, czyli na żyletki, a teraz przegrywa już dosłownie o promile, kilka tysięcy głosów w 30-milionowym Peru, chociaż tam się głosy jeszcze liczą, więc jest szansa, że wygra tym razem. Także to chyba taka inspiracja dla pewnego Rafała z Warszawy. Panie Rafale, proszę próbować do 4 razy sztuka czasem. Bledka i 2 dni w RMF Max.

0: Repeated, Martin Garrix z Adam Sheeranem w RMF Max i nieprzypadkowo takie optymistyczne nuty, bo to dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest dzień, w którym na pewno padnie główna wygrana w zabawie za dużo, za mało. Skąd to wiemy? Stąd, że wczoraj Patryk miał tylko dwie opcje do wyboru, jeżeli chodzi o kwotę w naszej zabawie. Strzelił, no i się okazało, że strzelił źle. To była ta druga kwota. No to dzisiaj wystarczy już tylko odebrać telefon i podać kwotę większą niż 14 482 zł, a mniejszą niż 14 484. Tu nie trzeba mieć doktoratu z matematyki, żeby to obliczyć i zgarnąć te pieniądze. Słuchajcie, dzwonimy, ty podajesz kwotę i zabierasz te pieniądze ze sobą. Tak to wygląda. Więc zgłoś się teraz po ten hajs na rmfmax.pl albo ślij SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369, bo uwaga, teraz ja jeszcze, żeby zwiększyć wasze szanse, otwieram rundę bonusową. Każde zgłoszenie mnożę 500 razy, ale tylko przez 10 minut, więc to jest szybka akcja. rmfmax.pl albo 7327 hasło MAX. Ponad 14 koła dzisiaj u ciebie.
1: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Nadajemy się! Od rana!
5: To ci zrobi dobry dzień!
4: Siemano rano!
5: Zabawa i dobry humor na start!
6: Wstawaj, nie udawaj!
5: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Bezstresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: RMF Max czas sprawdzić najświeższą prognozę pogody. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województwa małopolskiego i śląskiego. Dotyczy obszaru od Bielska Białej, Wisły, Żywca do Nowego Targu, Limanowej i Zakopanego. Opady deszczu nie tak intensywne mogą pojawić się w przeważającej części kraju. Prognozowane są w Trójmieście, na Pomorzu, w Poznaniu, Suwałkach, Warszawie, Rzeszowie i Krakowie.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

Gearbox i Graceland w RMF Max. Nuta w amerykańskim klimacie, która nam przypomina, że już jutro startuje mundial, ale słuchajcie, nie jutro, tylko pojutrze startuje inne bardzo fajne wydarzenie. ING Silesia Beats, będzie Jason Derulo, będzie John Newman, będzie Lily Palmer, będzie Halo, Dimitri Vegas i wiele, wiele innych fantastycznych gwiazd. No i słuchajcie, mamy ostatnie bilety, w tym bilety VIP-owskie jeszcze na to wydarzenie. Jeśli chcecie je zgarnąć dzisiaj po 17, słuchajcie kanału nadawczego. Warto. Warto też zrobić głośniej, bo teraz z nami Roxy Y2115. Nowość, chciałam ciebie więcej, a już niedługo punktualnie o 10 Flash i pogoda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Ekstra mocny start!
8: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: I po reklamie.
1: Gramy.
4: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
14: Dziś na większości obszarów kraju dominować będzie duże zachmurzenie, choć na południowym wschodzie pojawią się przejaśnienia. Na północnym zachodzie początkowo zachmurzenie małe, ale może wzrosnąć do dużego. Synoptycy przewidują też przelotne opady deszczu i lokalne burze po południu. W innych regionach deszcz przelotny lub ciągły, na południu miejscami intensywny z możliwością burz i gradów w Bieszczadach i Tatrach. Na termometrach od 15 stopni na południu do 21 na zachodzie.
15: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
16: No i można powiedzieć, mamy imieniny dnia, 10 dzień czerwca i 10 na zegarach. Dzisiaj, słuchajcie, Międzynarodowy Dzień Elektryka. Pozdrawiamy, niech się tam plus z minusem nie myli, ale jest też Światowy Dzień Jazdy Nago na rowerze. Okej, wrócimy sobie do tego święta. No i dzień, w którym ktoś zgarnie ponad 14 koła na pewno w RMF Max. Do tego też sobie niedługo wrócimy. Na razie wracamy do grania Tame Impala, Jenny Dracula, Dawid Mięzek. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Zapraszam.

0: How does it feel? Świetny numer od Dubdog Swayze i Zarkę w RMF Max. A ja mam dla was taką szybciutką zagadkę. No, uwaga, bo trudne się wylosowało. Trzeba się skupić. 14482 to za mało. 14484 to za dużo. Ile mamy na koncie? No serio, to nie są żarty. Już wiadomo od wczoraj, że dokładnie tę kwotę, którą masz teraz w głowie, dzisiaj trzeba podać w finale. I już! I ten hajs wpada prosto na twoje konto. Aż zazdroszczę, że sam się nie mogę wylosować. No, ja nie mogę, bo taki regulamin, ale ty możesz jak najbardziej. Tylko wyślij hasło Max na 7327 za 369 i czekaj na telefon. Jak do ciebie zadzwonimy, no to masz już te pieniądze. Wystarczy podać kwotę. RMF Max albo hasło Max wysyłaj SMS-em pod 7327. RMF Max.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

Pauza i Magnetic w RMF Max. Mówiłem, że dzisiaj takie nietypowe święto, dzień jeżdżenia nago na rowerze. Nie zauważyłem jadąc dzisiaj do pracy, żeby jakoś wiele osób świętowało, ale kto wie, może wszystko przed nami. To w ogóle tak się wydaje, takie święto można powiedzieć nawet zmysłowe, bo my już oczyma wyobraźni widzimy roznegliżowane, piękne, młode dziewczyny na rowerze albo przystojnych, wysportowanych, umięśnionych facetów pedałujących nago. A powiem wam, że jedyne, co mnie przychodzi do głowy z takiego własnego doświadczenia, to ja kiedyś widziałem, jak mój sąsiad z drugiej klatki, pan Janusz, lat plus minus 70, wybrał się na przejażdżkę rowerową w samych kąpielówkach. Ale nie było tych kąpielówek widać, bo tłuszcz przykrywał. Także ja powiem krótko, co się raz zobaczy, to już się tego nigdy nie odzobaczy. PZ z Matą i Kazem Bałaganem. Plan B w RMF Max.

Dziś na większości obszarów kraju dominować będzie duże zachmurzenie, choć na południowym wschodzie pojawią się przejaśnienia. Na północnym zachodzie początkowo zachmurzenie małe, ale może wzrosnąć do dużego. Synoptycy przewidują też przelotne opady deszczu i lokalne burze po południu. W innych regionach deszcz przelotny lub ciągły, na południu miejscami intensywny z możliwością burz i gradów w Bieszczadach i Tatrach. Na termometrach od 15 stopni na południu do 21 na zachodzie.

0: Don't you worry, child. W RMF Max Swedish House Mafia. No i my też się nie martwimy, bo już wiemy, że dzisiaj, jeżeli ktoś odbierze telefon, no to zgarnia główną nagrodę w zabawie za dużo, za mało. Tak to wczoraj wyglądało.
1: Jeszcze raz, jakbyś mógł powtórzyć. Ile obstawiasz, że jest na naszym...
2: 1482, ani mniej, ani więcej.
3: Twoja kwota to...
4: Za mało.
0: Tak obstawił Patryk, niewiele mu zabrakło, dosłownie złotówki jest, bo skoro wiemy, że 14482 to za mało, a 14484 to już za dużo, no to łatwiej być nie może. Zgłoś się do gry, odbierz telefon i zgarnij te pieniądze. rmfmax.pl albo ślij SMS-a za 369 z hasłem MAX pod 7327.
5: To jest nowość RMF Max.
0: No a ta nowość to Dawid Podsiadło. Nowy numer z nadchodzącej nowej płyty. Na błysk ten kawałek się nazywa. 11 już niedługo, o 11 Flash i pogoda w RMF Max.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: I po reklamie.

0: Najcieplej dziś w Gorzowie Wielkopolskim. Tam termometry powinny dobić do 21 stopni. 20 kresek zobaczymy w Poznaniu i Zielonej Górze, 19 w Koszalinie, Trójmieście, Olsztynie, Warszawie i Bydgoszczy, 18 w Łodzi, 17 w Katowicach i Rzeszowie i 16 w Krakowie. Najchłodniej 15 kresek pokażą termometry w Zakopanem. W prawie całym kraju synoptycy prognozują opady deszczu, miejscami przelotne, na południu mogą być dość intensywne.
1: Do południa została już tylko godzinka, do nadejścia lata niecałe 2 tygodnie. A propos pół roku, to teraz z 4 porami roku wjeżdża Wiktor Waligura. Dawid Mianzek, słuchacie RMF Max, zapraszam.

0: dobry jest. Mr. Know-it-all, Teddy Swims w RMF Max. Ja wam powiem, ja tu dzisiaj trochę jak na szpilkach w tym studiu siedzę, ale nie, że mi coś dolega, tylko no, emocjonuję się po prostu, bo to wiem, że dzisiaj już będzie koniec zabawy, za dużo, za mało, wielki finał, śmiech, radość, pewnie lekkie niedowierzanie po drugiej stronie słuchawki. No i jest spora szansa, że w tych emocjach będziesz właśnie ty. Na koncie RMF Max, na którym od już paru tygodni szukamy konkretnej kwoty, jest, wiemy to już na pewno, jest więcej niż 14 482 zł i mniej niż 14 484. No to ludzie kochani, wiadomo jaka tam jest kwota, prawda? Nie każcie się dłużej namawiać. Dzisiaj to jest formalność. Podajesz tę kwotę i ją masz. Tylko musisz odebrać telefon, jak będziemy dzwonić, ale najpierw musisz zgłosić się do gry. 3,69 zamień w ponad 14 tysięcy, wysyłając SMS-em hasło MAX pod numer 7327. Albo po prostu wbij na naszą stronę rmfmax.pl i tam dołącz do gry. I bardzo ważne, po południu telefonu nie odstępuj dosłownie na krok, bo jak będziemy dzwonić, to 14 koła może być twoje. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
4: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
3: Zaraz wszystko wyjaśnię.
5: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o ten banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Mika Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amika. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amika Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

First Time od Damiano Dawida. Słuchacie RMF Max. Jeżeli się czasem przejmujecie, że wszyscy dookoła mają jakieś, wiecie, super hobby, jakieś sporty ekstremalne, coś tego, takie prestiżowe, a wy to tylko seriale w domu, to się nie przejmujcie. Słuchajcie, Maja Chwalińska, nasza bohaterka z Paryża, powiedziała, że ona w głębi duszy, mimo tych swoich 24 lat, to jest taka babcina, bo ona w wolnych chwilach to lubi sobie zrobić herbatkę i porozwiązywać się w domu krzyżówki. No i teraz to już ten nasz serial pod kocykiem w domu przy chipsach, to nie wygląda tak źle, nie? Nie wygląda, prawda? Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A swoją drogą, jak tej naszej Mai nie kochać, naprawdę?

0: Kesa i David Guetta, świetna nowość w RMF Max. Słuchajcie, ja dzisiaj to wydaje mi się, nie muszę was specjalnie namawiać, żebyście dołączyli do zabawy za dużo, za mało. No bo jak już wiemy jaka kwota jest ukryta na naszym koncie, wiemy, że to jest więcej niż 14 482 zł, a mniej niż 14 484. Wystarczy tylko ją podać w finale, no to już się po prostu łatwiej nie da. Tylko odebrać telefon, tylko powiedzieć tę kwotę i już zgarniacie te pieniądze dla siebie. Ale jakby jeszcze ktoś miał wątpliwości, czy warto się zgłosić, czy nie warto, to ja odpowiadam warto i dorzucam do tego jeszcze rundę bonusową. Od teraz czas start, ale to już naprawdę taka błyskawiczna runda bonusowa, bo tylko przez 6 minut mnożę 677 razy wszystkie wasze zgłoszenia. I te SMS-owe, czyli hasło Max wysłane pod numer 7327 za 369 i zgłoszenia online na rmfmax.pl. Chcesz 3 zł z VAT-em zamienić na 14 tysięcy złotych ponad? No to teraz dołącz do gry i odbierz telefon, jak będziemy dzwonić w finale. Runda bonusowa tylko przez 6 minut. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 482 zł. To za mało.
4: A 14 484 zł to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Najcieplej dziś w Gorzowie Wielkopolskim. Tam termometry powinny dobić do 21 stopni. 20 kresek zobaczymy w Poznaniu i Zielonej Górze, 19 w Koszalinie, Trójmieście, Olsztynie, Warszawie i Bydgoszczy, 18 w Łodzi, 17 w Katowicach i Rzeszowie i 16 w Krakowie. Najchłodniej 15 kresek pokażą termometry w Zakopanem. W prawie całym kraju synoptycy prognozują opady deszczu. Miejscami przelotne, na południu mogą być dość intensywne.
1: RMF Max.

Ed Sheeran i Azizam. Już niedługo przywitamy południe w RMF Max już za parę minut, a jutro przywitamy się z mundialem w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie. No ciekawe, to mundial się szykuje. Tutaj sędziego nie wpuścili z Somalii do Stanów, a to jakiś wysyp dzikich, jadowitych węży w Kalifornii, gdzie stacjonuje reprezentacja Szwajcarii. Ale dzieje się też w Meksyku. Słuchajcie, reprezentacja Japonii uciekła z Monterrey, dosłownie spakowała walizki i wyjechała ze względu na fatalne warunki. Nie dość, że pokoje nie takie za bardzo, to jeszcze nawet krzywe boisko było. Japończycy z Meksyku przenieśli się do Stanów, konkretnie do Nashville, do miasta Elvisa Presleya, także czy warunki będą lepsze, to się okaże, ale na pewno będą mieć ładne zdjęcia z królem. Modelki włodarskie, lubię cię jak lato.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: W przeważającej części kraju dominuje duże zachmurzenie, choć na południowym wschodzie pojawiają się przejaśnienia. Na północnym zachodzie natomiast może pojawić się więcej chmur, a także przelotny opad deszczu i lokalne burze. W innych regionach występuje deszcz przelotny albo ciągły, na południu miejscami intensywny z możliwością burz i gradów w Bieszczadach i Tatrach. Na termometrach od 15 stopni w Zakopanem, 19 w Warszawie, Trójmieście i na Pomorzu do 21 w Gorzowie Wielkopolskim.
2: Pogadaliśmy sobie w RMF Max, to teraz już nie gadamy, tylko słuchamy, jak ciało mówi. Body Talk, Ale Farben, René Miller, Dawid Miązek, zapraszam.

dwa dni. To jest Bledka w RMF Max, a oprócz grania nowości jestem tu od tego, żeby też sięgnąć czasem po jakieś muzyczne perełeczki. Nie aż takie nowe, ale cały czas fajnie brzmiące. No to jest jedna z nich. Kawałek, który ma już, sam się zdziwiłem, 25 lat. What? Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia i Pink. Lady Marmalade, a tylko przypomnę, że ten tekst po francusku z refrenu Voulez-vous coucher avec moi soir? To jest, czy chcesz iść ze mną do łóżka tego wieczoru? No ja bym chyba poszedł.

0: Lecimy z kolejnymi hitami na maksa. To Bob Sinclair i Kajsa, nowość I Can't Wait. A pamiętacie, że dzisiaj ktoś na pewno wygra w RMF Max ponad 14 tysięcy złotych. Tak przypominam co godzinę, bo gdzieś tam mogła umknąć ta informacja, a jakby umknęła, to ja bym potem z wyrzutów sumienia nie mógł spać po nocach, że a może akurat ty o tym nie wiedziałeś, albo nie wiedziałaś i taka szansa ci przeszła koło nosa. No to żeby nie przeszła, dołącz do zabawy, dołącz do gry i odbierz telefon, jak będziemy dzwonić w finale. Wtedy na pewno zgarniesz ponad 14 tysięcy złotych. Tylko wystarczy wskazać prawidłową kwotę, ale to nie jest trudne, skoro wiemy, że 14 482 to za mało. 14 484 to za dużo. Prościej się nie da. rmfmax.pl tam wbijaj, albo hasło Max wysyłaj pod numer 7327 za 369 i przytul dzisiaj ponad 14 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: I po reklamie.
14: Wyj głośniej.

Just the way you are, Milky, ale w remiksie Davida Getty. To jest RMF Max. Tymczasem popularny magazyn Time Out zrobił takie zestawienie 20 miast, w których dostaniemy najlepsze jedzenie. W tej 20 to już jest pierwsza kontrowersja, nie ma żadnego polskiego miasta. Okej. W ogóle jest tylko kilka europejskich. Najwyżej sklasyfikowane z Europy są Ateny, Barcelona, no to tu okej. I uwaga, Londyn. No ale to chyba nie chodzi o brytyjskie jedzenie raczej. Natomiast w ogóle ścisła czołówka rankingu to na trzecim miejscu Meksyk, na drugim Bangkok w Tajlandii i na pierwszym stolica Peru, Lima. No okej, w porządku, ale mnie tam brakuje Kutna. Dlaczego Kutno? Dlatego, że w Kutnie mieszka moja ciocia, a ona robi takiego dobrego schabowego z kapustą. Pozdrawiam ciocię Krysię. Żaden magazyn jej nie doceni, ale ja ją doceniam. Somebody 12 to 12 RMF Max.

0: one time.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: I po reklamie.

Wstawaj, szkoda dnia. W RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. W przeważającej części kraju dominuje duże zachmurzenie, choć na południowym wschodzie pojawiają się przejaśnienia. Na północnym zachodzie natomiast może pojawić się więcej chmur, a także przelotny opad deszczu i lokalne burze. W innych regionach występuje deszcz przelotny albo ciągły, na południu miejscami intensywny z możliwością burz i gradów w Bieszczadach i Tatrach. Na termometrach od 15 stopni w Zakopanem, 19 w Warszawie, Trójmieście i na Pomorzu, do 21 w Gorzowie Wielkopolskim.

Can't Hold Us, Michael Moore, Ryan Lewis i jeszcze Ray Dalton. To jest RMF Max, zbliża się godzina 13, zbliża się program i wszystko gra już niedługo. Ania z Fiołasem was przywitają. No i w tym programie padnie dzisiaj główna wygrana w zabawie, za duża, za mało, ale będą emocje. To z emocjami i z hitami na maksa was zostawiam, bo teraz jeszcze Olivia Rodrigo i Drop Dead. Dzięki za dzisiaj, słyszymy się jutro. Dawid Miązek, cześć.

0: są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: I po reklamie.
10: Mocno, świeżo.
11: Leć na maksa razem z tym.
10: RMF Max. Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: W całej Polsce na niebie dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, a więcej przejaśnień na Pomorzu. Na południu natomiast synoptycy prognozują opady deszczu, miejscami dość intensywne. Na termometrach 15 stopni w Zakopanem, tam dziś najchłodniej, w Krakowie 16, w Łodzi 18, w Warszawie, Bydgoszczy, Koszalinie, Olsztynie i na Pomorzu 19 kresek. Jutro będzie chłodniej, od 14 stopni do maksymalnie 18 i w całym kraju przydadzą się parasole.
13: Pogoda jest, jaka jest, ale niektórym w wystawieniu zimnego łokcia to nie przeszkadza. Kierowcy autobusu, zwłaszcza dzisiaj dwóch takich minęłam, którzy już wietrzą.
14: Szału może nie ma, ale my pomagamy dostrzec pozytywy. Na przykład słońce nie oślepi was przez okno. Z wami do 17, Anka i Fiołas.
13: Teraz Andy Dust, a za chwilkę Dawid Podsiadło i jego sezon.

0: sezonowe, takie lubimy. To Dawid Podsiadło w RMF Max, a dziś w kalendarzu Dzień Elektryków. Ściskamy mocno, niech was dzisiaj ktoś dopieści, kochani elektrycy.
1: Elektryk niestety nie może nigdy na zdalnym, ale wiemy już, co z naszym mózgiem robi robota właśnie na home office. Zostańcie z RMF Max za momencik szczegóły. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś Media Expert Days w sklepach i na media.

0: pierwszy usłyszałam to w Maxie.
1: Znałem to już.
0: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
0: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
3: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj z

0: Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: I po reklamie.

0: pobudzają nawet najbardziej zaspane zwoje w mózgu. Rose i Bruno Mars w RMF Max. A jak nasz mózg działa na home office? Pracujecie z domu? Róbcie głośniej. Naukowcy to zbadali i niestety nie jest najlepiej. Pogorszenie zdrowia psychicznego, trudność w oddzieleniu życia prywatnego od zawodowego, poczucie izolacji. Home office nie jest dla każdego.
1: No słuchaj, jak możesz oddzielić życie prywatnego od zawodowego, jak robisz wyślij i idziesz opróżnić zmywarkę? No lepiej sobie postać z kolegą przy ekspresie do kawy i pogadać, nie?
0: Ale kto by się spodziewał? Praca w piżamie, bez korków, bez szefa, który zagląda przez ramię i to nie jest raj na ziemi?
1: No, nie dorośliśmy do luksusu własnej kanapy, proszę państwa.
0: Jak zdalnie, to najlepiej w RMF Max i to zarabiać pieniądze. Dzisiaj ponad 14 tysięcy jest do wzięcia i chyba nie ma łatwiejszej drogi. Dzisiaj wystarczy wejść do finału i na pewno kasa jest twoja.
1: Ale dzisiaj to jest jedyna taka szansa na te pieniądze. 7327. SMS o treści Max wysyłacie na ten numer za 3,69 zł.
0: Jedna kwota została. To prawdopodobnie ostatni finał. Nie ma na co czekać. 7327. Hasło Max. Ślijcie teraz.

0: może tylko ja się nad tym zastanawiam, ale moje pierwsze pytanie brzmi: co Becky G musiała wywinąć, że aż piosenka musiała nagrać Sorry Papi?
1: No jak to co, nie wyszła na czas, na spacer z papisiem.
0: Powiedziała, że za 7 minut będzie gotowa.
1: Za chwileczkę sprawdzamy właśnie, jak to będzie na tym spacerze. Prognoza pogody już za moment.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 482 zł. To za mało.
1: A 14 484 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro!
12: Emocje rosną!
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

Hity na maksa. W całej Polsce na niebie dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, a więcej przejaśnień na Pomorzu. Na południu natomiast synoptycy prognozują opady deszczu, miejscami dość intensywne. Na termometrach 15 stopni w Zakopanem, tam dziś najchłodniej, w Krakowie 16, w Łodzi 18, w Warszawie, Bydgoszczy, Koszalinie, Olsztynie i na Pomorzu 19 kresek. Jutro będzie chłodniej, od 14 stopni do maksymalnie 18 i w całym kraju przydadzą się parasole.

0: podróże z nimi to sama przyjemność. Kuban Izalia, Kyoto w RMF Max. Tymczasem NASA ogłosiła nowy skład misji Artemis 3, który poleci w kosmos. Tym razem bez Polaka, ale trzech Amerykanów i jeden Włoch będzie reprezentował Europę.
1: Jejku, jakie to jest marzenie spełnione dla tych Amerykanów. Słuchaj, pizza na pokładzie, placek nie spadnie, długo może być kręcony, będzie przeogromny.
0: Problem w tym, że trzeba było szacunkowy czas misji wydłużyć, bo trzeba było dorzucić parę siest.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Z kosmicznej podróży zabieramy was w kierunku Słońca. To Jugel i Moving to the Sun.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom DaxSan i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu DaxSan. I masz słońce pod kontrolą.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Więcej deszczu na południu Polski, na północy jeszcze bez opadów, ale możliwe są późnym popołudniem, także na północnym wschodzie. Na termometrach 21 stopni w Gorzowie, 20 w Zielonej Górze i Poznaniu, 19 w Koszalinie, Trójmieście, Olsztynie, Bydgoszczy i Warszawie, 18 w Łodzi i Suwałkach i 17 w Opolu, Rzeszowie i Krakowie. Najzimniej dziś w Zakopanem, tam 15 kresek. Jutro nadejdzie ochłodzenie, na termometrach od 14 do 18 stopni będzie też padać.
1: A kto to ma takie łaskotki?
2: Muzyczne giglanko wam robimy po godzinie 14:00, to Bausa i Magnetic.
1: Anka, Fioła, dbamy o przyjemności. Bądźcie z RMF Max.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: dyktują dobre tempo, ale nawet oni, Juste, Jackstyle i on, dają znać, że warto się dzisiaj pospieszyć. No bo w końcu... To dziś ostatni finał naszej zabawy. Za dużo, za mało. Ta osoba, która odbierze od nas połączenie, na pewno wygrywa ponad 14 tysięcy złotych.
1: Pozostała już tylko jedna możliwa odpowiedź, czyli nie ma szansy na pomyłkę. Troszkę będę tęsknił, bo podobało mi się, jak te widełki się zawężały, ale dzisiaj, jeżeli wejdziesz do finału, wygrywasz kasę z naszego konta. Dlatego teraz trzymajcie się mocno. Każdego maksa mnożymy 1777 razy.
0: Jak kończyć to spektakularnie, więc teraz z rozmachem wysyłacie hasło max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, a my każde zgłoszenie mnożymy 1777 razy.
1: Weź kasę z naszego konta, wskocz w samolot i zobacz mundial na własne oczy. To wszystko może się wydarzyć, a dzisiaj ta kasa w tym programie może być twoja. Od teraz mnożymy każdego maksa, więc 7327, hasło max wyślij teraz. Max.
2: Reklama. Kaufland jest. Już cztery kategorie z laurem klienta. Od czwartku

0: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Nadajemy się. Od rana.
8: To ci zrobi dobry dzień.
9: Siemano rano.
8: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrofit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: I po reklamie.

0: Jeśli nawet macie gorszy dzień, ten numer działa cuda. Anima i Beautiful w RMF Max. A to też piękne. Trzmiele potrafią rozwiązywać problemy, twierdzą naukowcy, tak samo jak szympansy. Trzmiele rozwiązują problemy, mimo że mają mniejsze mózgi.
1: No, wreszcie obalony ten mit, że wielkość ma znaczenie. Bardzo dobrze natura to pokazała.
0: Ale jak macie problem, to łatwiej w Polsce od trzmiela niż o szympansa, no nie?
1: Jak masz problem, to przede wszystkim może 14 tysięcy może go rozwiązać. Przypominamy wam, bo po 15 rozdajemy te pieniądze i albo wejdziecie do gry teraz i to w rundzie bonusowej, albo przeleci wam to jak trzmiel koło nosa.
0: Ile problemów waszych może rozwiązać ponad 14 tysięcy złotych? Sami wiecie, ale może nie wiecie, że teraz wchodząc do gry raz, my waszego SMS-a mnożymy jeszcze 1777 razy.
1: Chwytajcie za telefon, wysyłajcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69. Z VAT-em. Po 15 możemy zadzwonić do ciebie i to będzie piękna informacja.
0: Każdy Max teraz razy 1077.
1: 7327 na ten numer w SMS-ie wysyłajcie hasło Max. Po 15 może wydarzyć się magia.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Piłkarska afera i to na samym szczycie, bo z papieżem w roli głównej. Papież zdenerwował połowę Hiszpanii.
3: Tak.
2: Przyjął koszulkę od Realu Madryt, taką piłkarską, ze swoim nazwiskiem.
3: O Jezu, święta wojna.
2: No.
3: Ale on wziął tą koszulkę Realu Madryt, bo ona jest biała. Ta
2: no
3: koszulka
2: biała,
3: to będzie mu pasować do sutanny. Dokładnie z tych samych powodów śpi w koszulce Legii Warszawa.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Mix Profeska.
8: Nikt nie gra lepiej.
9: Slay.
1: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

Więcej deszczu na południu Polski, na północy jeszcze bez opadów, ale możliwe są późnym popołudniem, także na północnym wschodzie. Na termometrach 21 stopni w Gorzowie, 20 w Zielonej Górze i Poznaniu, 19 w Koszalinie, Trójmieście, Olsztynie, Bydgoszczy i Warszawie, 18 w Łodzi i Suwałkach i 17 w Opolu, Rzeszowie i Krakowie. Najzimniej dziś w Zakopanem, tam 15 kresek. Jutro nadejdzie ochłodzenie, na termometrach od 14 do 18 stopni będzie też padać.

0: upieczona żona, czyli Dua Lipa w RMF Max. No ona pewnie w podróży poślubnej, ale nie nad Bałtykiem. A niech żałuje, bo nad Bałtykiem pojawią się w tym sezonie zwrotomaty. Czyli automaty, które pozwolą wam oddać plastikowe butelki zwrotne i od razu kaskę dostaniecie na kartę.
1: No przecież to jest jakieś marzenie. No fantastycznie, teraz dzieci będą przychodzić i wołać: zbieram butelki!
0: No ale widzisz, nowa forma wakacji nad Bałtykiem się szykuje. Mm-hmm. Najpierw rezerwujesz, potem się opalasz, zajadasz, a na koniec urlopu polujesz na puste butelki, żeby za to wszystko zapłacić.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Piękne. Takie nowości na plaży, a u nas nowości muzyczne. To Dawid Podsiadło i jego Na Błysk.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los.
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: I po reklamie.
14: Tak działa Max.
15: W aucie.
14: Online.
15: U ciebie na chacie.
14: RMF Max. Hity na Maxa.
15: Hity na Maxa.
16: Od zwycięstwa 3-0 z Kubą starcie w Lidze Narodów rozpoczęła polska reprezentacja siatkarzy. Jutro o 14:00 mecz ze Słowenią, w piątek z Japonią, a w niedzielę z Ukrainą. Rekordowa liczba 48 drużyn i 104 mecze w ciągu 39 dni. Jutro rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wśród debiutantów Jordania, Uzbekistan, Republika Zielonego Przylądka oraz najmniejszy w historii kraju w mundialu Curaçao. Polska nie awansowała. Teraz czas na koszykówkę. Dziś kolejny mecz o pierwsze miejsce w lidze. Legia Warszawa będzie chciała zrewanżować się drużynie za Stal Zielona Góra. Na koniec galaktyczny transfer w Madrycie, który prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Atletico odrzuciło ofertę sprzedaży Juliana Alvareza. Real oferował 150 milionów euro.
17: W RMF Max czas sprawdzić prognozę pogody. A wiecie, że do kalendarzowego lata pozostało 12 dni, a te najbliższe nie zapowiadają się z wakacyjną aurą. Dziś na większe pogodowe zmiany nie mamy co liczyć. Opady deszczu, miejscami przelotne, miejscami bardziej intensywne, mogą pojawić się w prawie całym kraju. Powinny ominąć Bydgoszcz, Grudziądz i północ kraju. Jutro natomiast parasole przydadzą się w całej Polsce. Będzie też chłodniej, od 14 do 18 stopni.
18: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
19: Wyjątkowa godzina przed nami. Po 15 już. Tak, to powiedziałam na wdechu, bowiem ponad 14 tysięcy złotych jest do zgarnięcia.
20: Przed nami finał zabawy za dużo, za mało. Nareszcie rozdamy tę kasę i nareszcie od męskiego grania na start. Po trzeciej, tu Anka i Fioas. RMF Max.

0: trzymają nas przy życiu w pracy. To DawDogs w RMF Max. Kto by nie chciał tak pracować? Donald Trump zapowiedział pokój z Iranem. Policzono mu, że zrobił to już 37 razy. I na razie nic.
1: Jak to się mówi, do 38 razy sztuka. Także.
0: Nowe powiedzenia. U nas wystarczy raz, a dobrze, odebrać telefon. W finale zabawy za dużo, za mało, by zgarnąć główną nagrodę.
1: Już za chwileczkę za dużo, za mało i rozwiązujemy, ile pieniędzy jest na naszym koncie. Zostańcie.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska. Wyłącz

0: przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.

0: obrazuje idealnie, jak długo czekaliśmy na ten moment. Swedish House Mafia, wait so long. Ponad 14 tysięcy złotych. No dzisiaj to już po prostu do wzięcia. Wystarczy tylko odebrać połączenie.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Wykręcamy numer. Dzisiaj finał to w zasadzie formalność, ale jeszcze trzeba się dodzwonić do kogoś. No i pytanie, czy ktoś po drugiej stronie zaraz się odezwie?
0: Nie, no weź, już nie pytaj, czy. Po prostu niech ktoś odbierze.
3: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, tu radio RMF Max, Anka i Fiołas.
3: Ale jaja, cześć.
2: Cześć!
0: Finał zabawy Za Dużo Za Mało. Kto po drugiej stronie?
3: Patryk ponownie, wczoraj się słyszeliśmy.
2: Nie!
3: Naprawdę?
0: Naprawdę?
2: What?
3: Naprawdę?
2: Co to jest za historia? Patryk. Nie wszyscy wiedzą. Patryk wczoraj również odebrał od nas telefon.
3: Próbował,
2: miał dwie możliwości, 50% szans i nie trafił.
0: I mówiliśmy mu, Patryk, graj, jakie jest przeznaczenie, to może. Dobra, powiedz teraz szczerze, ile SMS-ów wysłałeś?
3: Wysyłałem losy, trochę ich wysłałem. Nie jakoś ogromną ilość, ale trochę wysłałem.
0: Okej, okay, czyli
3: na
0: ze strony.
3: Na pewno zwróci się z dużą nawiązką.
0: Moi drodzy, prawie do hymnu chyba chcę powiedzieć. No.
2: Żeby się formalności stało zadość, Patryk, teraz słuchaj. 14 482 zł to za mało, ale 14 484 zł to już za dużo.
0: Wiesz, jak brzmi
3: to
0: pytanie?
3: No to niech się dzieje, 14 483 poproszę.
0: 14 483 zł. Czy tyle jest na naszym koncie, Patryk?
2: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
3: Bardzo ja się cieszę.
2: Patryk, jakie to uczucie?
3: Jestem przeszczęśliwy. Jest naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
0: Jak tak bardzo polowałeś, to powiedz, na co na pewno chcesz wydać te pieniądze?
3: Wiesz co, córka moja, 17-latka, zrobiła prawo jazdy. Obiecałem, że się dołoży do nowego auta.
0: No, ależ będzie fura.
2: Pięknie. No to już słyszę jej szał, jej pisk, jej radość, jej zadowolenie. Patryk zgarnia dzisiaj 14 483 zł, bo to taką kwotę przez całą tę grę mieliśmy na naszym koncie.
3: Bardzo dziękuję, bardzo.
0: Aż się wzruszyłam. Ty chyba też, co?
3: Ja też.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: pięknie sobie leci ten Teddy Swims, Mr. Know-it-all w RMF Max. Sączymy wam przyjemne dźwięki z głośnika, bo pogoda to nam sączy zupełnie coś innego.
1: Ale to jest dobra okazja, żeby poznać kogoś nowego. Parasol sharing. Pozdrawiam.
0: Parasol pooling. Za chwileczkę zostańcie z nami. Prognoza i dokładnie to, co będzie po południu. RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: RMF Max, czas sprawdzić prognozę pogody. A wiecie, że do kalendarzowego lata pozostało 12 dni, a te najbliższe nie zapowiadają się z wakacyjną aurą. Dziś na większe pogodowe zmiany nie mamy co liczyć. Opady deszczu, miejscami przelotne, miejscami bardziej intensywne mogą pojawić się w prawie całym kraju. Powinny ominąć Bydgoszcz, Grudziądz i północ kraju. Jutro natomiast parasole przydadzą się w całej Polsce. Będzie też chłodniej od 14 do 18 stopni.
1: Hity na maksa!
2: RMF Max!
1: RMF Max!

0: do nieba zabrał nas Kungs, bo to jego Galaxy w RMF Max, a ci, którzy lubią mieć niebo w gębie, powinni skorzystać z samozbiorów jagody kamczackiej. Można owoc młodości prosto z krzaczka. Plantacje otwierają swoje drzwi, jeśli ktoś chciałby sam sobie nazbierać.
1: Witamina C. Najwięcej jest w niej właśnie w jagodzie kamczackiej. Do tego jest fioletowa, mnóstwo polifenoli. Generalnie polecam, odmładza od środka i od zewnątrz.
0: No jak tak parę godzin na plantacji się poschylasz, pozbierasz, to faktycznie możesz poczuć mięśnie, których od dziecka się nie używało. Odmładza jak nic.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na MediaExpert.com.

0: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: I po reklamie.

0: Odliczacie dni do lata? Do kalendarzowego pozostało 12 dni. Jednak najbliższe nie przyniosą wakacyjnej aury. Dziś nie spodziewajmy się większych zmian pogodowych. Deszcz miejscami przelotny, a miejscami intensywniejszy może wystąpić niemal w całym kraju, z wyjątkiem Bydgoszczy, Grudziądza i północnych regionów. Jutro parasole będą potrzebne w całej Polsce, a na termometrach zobaczymy od 14 do 18 stopni. W piątek niewiele cieplej, a na niebie słońce, chmury i deszcz.
1: Jedziemy dalej z tą środą do przodu już po czwartej.
2: Hity na maksa.
3: A do Włoch jedzie wyjątkowa pielgrzymka. Normalnie pewnie byśmy wam o tym nie mówili, ale o tej trzeba wspomnieć. Za chwilę szczegóły.
1: Anka i Piołas, witajcie. Do tego oczywiście mnóstwo hitów. Warto być z nami. Do 17 zapraszamy. Wiktor Waligura już za moment, ale to ma być przede wszystkim mleczna droga z pracy do domu. Więc Milky teraz na start.

0: Ten gość umie w letnie hity. Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait w RMF Max. Lato kalendarzowe zaraz wystartuje, ale jeśli jesteście fanami białego szaleństwa, to mamy coś dla was.
1: Śnieżny gigant wyrasta pod Wadowicami. Za moment szczegóły, nigdzie nie odchodźcie.
2: Reklama. Bo w Media

0: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: I po reklamie.

0: Kukon i Jonathan w RMF Max. Tak sobie myślę, że jak ktoś lubi śmigać na desce czy nartach, to gips niekoniecznie musi być jego ulubionym artystą.
1: Przyjacielem też nie, no.
0: Rzecz jasna, to żart, ale jeśli lubicie białe szaleństwo, no to pięknie się składa, bo pod Wadowicami wyrasta śnieżny gigant. Całoroczny, kryty stok narciarski, który będzie jednym ze światowej czołówki, jeżeli chodzi o długość.
1: W Babicy to wszystko ma powstać i będzie większy od największego obiektu, który powstał do tej pory, a tamten jest w Szanghaju, ma 460 metrów, nasz ma mieć 650.
0: I podkreślmy, ma działać 12 miesięcy w roku, więc latem można, ale zimą też dobrze mieć, chociaż jedno miejsce z dobrymi warunkami w Polsce, nie?

0: Sad Girls to nowość w RMF Max od Bibi Rexy i Davida Getty. No to będzie coś na uśmiech również, bowiem już 13 czerwca Jason Derulo pojawia się na ING Silesia Beats. Nie ma już biletów, no chyba, że w RMF Max.
1: Do tego Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, John Newman i wielu innych artystów. Polujcie na bilety do wzięcia dziś po 17 w kanale nadawczym, a my zapraszamy po 13 jutro w RMF Max. Anka i Fiałas.
0: Dzięki za dzisiaj, pa!
2: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: I po reklamie.
10: Najlepiej zmiksowana playlista.
11: Say no more.
10: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
0: Odliczacie dni do lata? Do kalendarzowego pozostało 12 dni. Jednak najbliższe nie przyniosą wakacyjnej aury. Dziś nie spodziewajmy się większych zmian pogodowych. Deszcz miejscami przelotny, a miejscami intensywniejszy może wystąpić niemal w całym kraju, z wyjątkiem Bydgoszczy, Grudziądza i północnych regionów. Jutro parasole będą potrzebne w całej Polsce, a na termometrach zobaczymy od 14 do 18 stopni. W piątek niewiele cieplej, a na niebie słońce, chmury i deszcz.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Słuchacie RMF Max. Filip Siuda, zapraszam na Flash. Zbliża się lato. W tym czasie wiele osób szuka dorywczej pracy za granicą. Przeglądając oferty, zachowajmy czujność, apelują policjanci. A jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?
3: Trzeba bezwzględnie kontrolować swoje dokumenty tożsamości. Dokładnie weryfikować ofertę pracy, zanim zdecydujemy się podjąć pracę w danym miejscu. I tuż przed wyjazdem zaplanować takie bezpieczne kanały komunikacji z rodziną. Czyli na przykład umówić się, że jeżeli nie będę dzwonić codziennie czy co drugi dzień, należy wszczynać alarm, lub też, jeżeli zadzwonię, ustalić takie bezpieczne hasło, które da rodzinie sygnał, że coś jest nie tak.
2: Mówiła podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
0: To jest RMF Max.
2: Zaglądamy jeszcze na krótko do Krakowa. W mieście wróciła krakowska linia muzealna. To gratka dla miłośników historii. W tym roku zabytkowe tramwaje i autobusy kursują nieco zmienioną trasą.
4: Ze względu na remont węzła przy Teatrze Bagatela linia kursuje tym razem z Dajworu przez centrum miasta aż do Cichego Kącika i z powrotem. Tradycyjnie zerówka pojawi się we wszystkie niedziele aż do września oraz 15 sierpnia. W programie są też kursy wieczorne i linie specjalne. Warto wybrać się na taki przejazd, bo to okazja, by zobaczyć miasto z perspektywy historycznych pojazdów, które kiedyś woziły krakowian na co dzień i na przykład zajrzeć do zajezdni z okien tramwaju czy autobusu.
2: Mówiła nasza reporterka Renata Pasiut. A szczegółową rozpiskę znajdziecie na społecznościowym profilu krakowskiej linii muzealnej. Pingwiny z Afryki mają nowy dom w Warszawie. W stołecznym zoo powstał dla nich nowy pawilon. Mają tam jak w kurorcie, a jest ich sporo.
5: No więc mamy 37 pingwinów, z czego 4 się pierzą, więc nie są na wybiegu, bo one wtedy nie wchodzą do wody. Są karmione śledziami. Śledzie są zamrażane bezpośrednio na kutrze, polskim kutrze. Są to duże śledzie. Niestety śledzie, które są przed tarłem, nie są chętnie zjadane ani przez foki, ani przez pingwiny. W każdym razie to są śledzie zamrożone, u nas potem rozmrażane i no, co mają mniej więcej wyrównaną wielkość. Podaje się im te śledzie głową do pingwina, wtedy jest im łatwiej takiego śledzia połknąć. Są karmione 2 razy dziennie, każdy dostaje po śledziu, ustawiają się w kolejce. Dzisiaj nawet mewa się ustawiła do kolejki między nimi, więc wyglądało to trochę groteskowo.
2: Mówił dyrektor zoo Andrzej Kruszewicz. Na koniec coś dla miłośników modelarstwa. W Ustce już w ten weekend odbędzie się 3. fala modelarska. Szykują się pokazy i wystawy modeli.
6: W Ustce, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ulicy Bursztynowej, organizujemy festiwal modelarski i chcemy pokazać wszelakie gałęzie modelarstwa, którym się zajmujemy. Impreza jest otwarta dla osób zwiedzających, jak i uczestników.
2: Mówił Grzegorz Konopka ze Słupskiego Klubu Modelarskiego.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
2: Sprawdzamy jeszcze, co nowego w pogodzie. Dzisiaj do końca dnia już w całym kraju bez większych zmian. Będzie padać i to praktycznie wszędzie, więc warto mieć przy sobie parasol. Na wschodzie, w okolicach Lublina oraz na południu, bliżej Zakopanego, w nocy możliwe są też burze. Wartości na termometrach w całej Polsce będą umiarkowane, od 10 do 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie z grubsza w normie, natomiast biometr niekorzystny. Jutro rano również ma być deszczowo.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
1: Hity na maksa.
7: Pada deszcz, dzwonią dzwonki sań.
8: I samochodów pewnie też. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Dzień dobry po 17. Justyna Borycka.
7: Michał Siwek, dużo dobrej energii, dużo dobrych numerów, dużo bangerów w RMF Max. Dziś przygotowanych Bledka i 2 dni to na początek.
8: Suchą stopą przejdziemy przez ten wieczór, więc bądźcie blisko, bo tutaj fajnie, dużo zabawy dzisiaj w RMF Max.

0: śmiga to Ferrari, bardzo dobrze w RMF Max. James Hype za nami, a to jest moment, żeby zapytać was, co macie w kieszeni?
1: Kieszenie. Kieszeń to jest miejsce niezwykłe. W nim znaleźć się mogą rzeczy wszystkie.
0: Ja na przykład dzisiaj założyłam kurtkę przeciwdeszczową, której nie miałam na sobie dawno.
1: Jak wielu pewnie dziś.
0: I znalazłam w niej papierek po batonie, który jadłam w górach. I przypomniał mi się piękny dzień. I wiesz co? I nie wyrzuciłam tego papierka. On tam będzie jeszcze
1: oprawiłaś
0: długo.
1: Oprawiłaś go w ramkę, powiesiłaś
0: nad brzuszkiem? Nie, schowałam go z powrotem do tej kieszeni i teraz jak następnym razem o nim zapomnę i założę kurtkę, to znowu się ucieszę.
1: Wow, ty masz łeb. Mm-hmm. Ja to zawsze mówiłem, że Borycka to jest inny poziom po prostu myślenia. Co macie w kieszeni swojej? Kurtki mogą być też spodnie, cokolwiek.
0: Tak.
1: Najciekawsza rzecz, którą w tej kieszeni znajdziecie, napiszcie nam ją na Messenger RMF Max i my obiecujemy z tych wszystkich rzeczy obecnych w kieszeniach zrobić piosenkę.
0: I ją też wyślemy na pamiątkę, a co?
1: Tak. I też będzie ją można włożyć do kieszeni.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać. A to już Olivia Rodrigo.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa. Hity na maksa.

0: Bulbulbul to Alok i Khalid nurkują diving to me w RMF Max. 16 minut po piątej.
1: Myślałem, że ból pleców dziś towarzyszy mi, ale nie. Mam nadzieję, że żaden ból wam nie towarzyszy dziś.
0: No nie. Trochę może ból serduszka, że na mundialu Polski nie będzie, ale będzie jeszcze inny mundial.
1: Będą różne mundiale, tak. Na przykład zorganizowano mundial sobowtórów piłkarzy.
0: O, serio?
1: Jest to popularne, że ludzie charakteryzują się tak, żeby przypominać znanych piłkarzy i takie sobowtóry zagrają swój własny mundial i zamiast World Cup nazywa się to Worst Cup.
0: Wspaniałe, będę oglądać.
1: I nie zgadniecie, słuchajcie, tam też nie ma Polaków. RMF Max.
2: RMF Max. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: I po reklamie.

0: 17.30 RMF Max i Dracula za nami. Klasyczek już można powiedzieć, imprezowy. No tak? Ale od klasyczków przejdźmy do informacji, bo teraz uwaga. Poczta Polska. To jest miejsce, w którym rodzą się wspaniałe pomysły. Idee rodzą się i rozkwitają. I teraz jest nowa. Poczta Polska wprowadza dla listonoszy rowery na wodór, drodzy państwo.
1: No i dzięki temu listonosze będą mogli jeszcze szybciej i bezszelestnie zniknąć zaraz po wrzuceniu awizu do skrzynki, wiedząc oczywiście, że jesteś w domu.
2: Let's go. Sounds good.

0: Bardzo lubię słuchać Taylor Swift. Tam Taylor Swift już nie za bardzo. Tylko tej lubię słuchać.
1: Trochę mi to zajęło, ale taki może być dzisiaj dzień, słuchajcie. Na szczęście my od was nie wymagamy żadnej elastyczności umysłu o tej porze po pracy. Po prostu bądźcie z RMF Max. Za chwilę piosenka o tym, co macie w kieszeni. A jeszcze wcześniej sprawdzimy, co w pogodzie. Ważne ostrzeżenia dzisiaj.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
4: masz. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Wake up! Nadajemy się od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start.
9: Wstawaj, nie udawaj.
7: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
13: Jak tak, to Allegro.
14: I po reklamie. I'm walking down the street and my heart goes boom. You're the only

Sprawdzamy jeszcze, co nowego w pogodzie. Dzisiaj do końca dnia już w całym kraju bez większych zmian. Będzie padać i to praktycznie wszędzie, więc warto mieć przy sobie parasol. Na wschodzie, w okolicach Lublina oraz na południu, bliżej Zakopanego, w nocy możliwe są też burze. Wartości na termometrach w całej Polsce będą umiarkowane, od 10 do 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie z grubsza w normie, natomiast biometr niekorzystny. Jutro rano również ma być deszczowo.

0: Piosenka o rzeczach z kieszeni zbliża się wielkimi krokami. To jest wielkie wydarzenie w historii radiofonii polskiej, tak?
1: Wielkie w waszym życiu również, bo jeśli do nas napisaliście na Messengerze RMF Max, to no jest 100% szansa, że uwzględniliśmy to w tej piosence, więc posłuchajcie. Piosenka o tym, co macie w kieszeni.
2: Żeby dodać sobie animuszu, mam w kieszeni zużyte patyczki do uszu. Skleiły się z mentosem roztopionym w praniu, a myślałem, że tylko ha.

0: Ale ona tak szybko, szybko, szybko bardzo śpiewa, tam jakby się kawy bardzo dużo dzisiaj napiła, co zresztą nie jest w ogóle dziwne, bo taki dzień dzisiaj, że ludzie kawy piją dużo, żeby w ogóle rzeczy zrobić jakiekolwiek.
1: Dobrze, Michałku, że ty nie piłeś.
0: Nie
1: tak
0: piłem
1: słychać,
0: w ogóle żadnej.
1: Że w ogóle, i ja też w ogóle nie piłam tej kawy, także my się dobrze trzymamy, słuchajcie. Mamy nadzieję, że wy również, warto zostać z nami. Bo po 18 zagadkowa środa wjeżdża i fajna będzie, zobaczycie. Super będzie.
0: Zostańcie.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
13: I po reklamie.

0: Gegar. Słuchacie RMF Max. Filip Siuda, zapraszam na Flash. W naszym Flashu garść najnowszych statystyk ze Śląska. Ślązacy coraz chętniej latają. Lotnisko w Pyrzowicach bije rekordowe wyniki.
1: Maj bieżącego roku w Katowice Airport zakończył się solidnym wynikiem przewozów pasażerskich. Po raz pierwszy w historii portu w piątym miesiącu roku przekroczona została bariera 700 tysięcy odprawionych podróżnych. W maju obsłużono dokładnie 716 330 pasażerów. To ponad 60 tysięcy osób więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Głównym motorem tego wzrostu był segment połączeń regularnych. Linie lotnicze przewiozły na trasach rozkładowych ponad 386 tysięcy pasażerów, co oznacza dynamiczny wzrost o ponad 23%.
0: Mówił Piotr Adamczyk, rzecznik portu lotniczego w Pyrzowicach.
2: To jest RMF Max.
0: Teraz temat kolejowo-sportowy. Lech Poznań jako mistrz Polski w piłce nożnej teraz ma swój pociąg. Wyjątkowy niebiesko-biały skład kursuje już po torach Wielkopolski.
3: Historyczne wydarzenie jak dziesiąte mistrzostwo Polski. No i stąd szybka decyzja, że chcemy to zrobić z kolejami wielkopolskimi. Bardzo duża przychylność. Elf oklejony w barwy Lecha przywołuje też historyczne mistrzostwa i historyczne postaci, które no, zdobywały historycznych piłkarzy, którzy zdobywali te 10 mistrzostw Polski, więc to też jest kawał historii. To chcemy pokazywać kibicom.
0: Mówił prezes Lecha Karol Klimczak. Mistrzowskiego pociągu wypatrujcie na wielkopolskich torach. Przeciąganie traktora na czas, ciągniki i samochody zabytkowe i masa innych atrakcji. Tak w skrócie zapowiada się szósta edycja zlotu starych ciągników i samochodów w Krakowie. Imprezę zaplanowano na sobotę na terenie Uniwersytetu Rolniczego przy ulicy Balickiej.
4: Będą ursusy, może trafi się, że pojawią się też traktory jednoosiowe, które też w jakiś sposób zrewolucjonizowały polskie rolnictwo. Tak jak Ursus 308, który jest jedynym jednoosiowcem z ursusa, wyszło go tylko 4100 sztuk. Może będą klasyczne dziki, mogą być też właśnie Ursusy C330, czyli ta kultowa 30, mogą być, też będą modele poprzedzające, czyli C325, C328.
0: Zapowiadał koordynator zlotu Marcin Machejek. Teraz muzycznie z Nowego Sącza. Już na czwartek w ramach 24. edycji festiwalu L'Arte Organica w Bazylice Świętej Małgorzaty zaplanowano koncerty w wykonaniu światowej klasy organistów z całej Europy.
5: Mamy 5 koncertów. Startujemy 11 czerwca, co też pozwala osobom, które uczestniczą w Eucharystii o godzinie 18, pozostać wysłuchać sobie artystów, którzy przybywają do nas z różnych stron świata.
0: Mówiła Mira Wiktorowska z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.

0: Co nowego mają dla nas synoptycy, to sprawdzamy w RMF Max. Dzisiaj do końca dnia już w całym kraju bez większych zmian. Wartości na termometrach będą umiarkowane, od 10 do 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie z grubsza w normie, natomiast biometr niekorzystny. Będzie padać i to praktycznie wszędzie, więc warto mieć przy sobie parasol. Na wschodzie, w okolicach Lublina oraz na południu, bliżej Zakopanego, w nocy spodziewamy się też burzy. Jutro rano również ma być deszczowo w całym kraju.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl. RMF Max.
2: Bo tu przed chwilą była mowa o kawie, ale tak na serio, to ja polecam odstawić kawę na razie i na spokojnie będzie się lepiej spało, a nam dajcie szansę was trochę pobudzić.
3: Tak jest, to jest bardzo dobry pomysł, bo bęgery cały czas w kanale nadawczym, a będzie też pobudzenie umysłowe, bo zagadkowa środa też zjeżdża, a co?
2: Znaczy tylko umysłowe. Ty jeszcze jakieś inne oferujesz?
3: No jak taki numer leci, to i potupać można.
2: Michał Siwek.
3: Justyna Borycka.
2: Pobudzenia wszelkiego rodzaju, polecamy.

0: Hey brother, Avicii w RMF Max. Wszystkie łapy w górę, bo wjeżdża zagadkowa środa.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: To jest niesamowite, że co tydzień się akurat trudne wylosowało.
0: Niesamowite.
2: To jest co za przypadek.
0: Ale też co tydzień udaje wam się zagadkę rozwiązać wspólnymi siłami.
2: Nie, bywało tak, że im się nie udało. Już nie bądź,
0: w sumie
2: taka,
0: to prawda.
2: Nie bądź taka miła.
0: No zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No. To już się przekonamy, bo zagadka brzmi tak, uwaga. Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
2: To ile było wcześniej?
0: 6 par.
2: Znaczy to brzmi jak dość normalna sytuacja w moim życiu.
0: Mhm.
2: Ale mimo to szukamy jej rozwiązania. No, szukamy powodów, szukamy
0: poszlak. Powody mogą być różne, tak.
2: Detektywi RMF Max, łączcie się albo rozłączajcie się, ale przede wszystkim piszcie do nas na Messenger RMF Max, bo musimy tą zagadkę rozwiązać. Ona brzmi jak? Jeszcze raz?
0: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało? Głosówki RMF Max. Czekamy. RMF Max.

0: Wspaniała jest ta energia. Topic Becky G i Sorry Papi w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Natomiast najwyższa pora przejść już do rzeczy.
2: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Tu-du-du-dum. Co się stało?
3: Czy jedna skarpetka została wciągnięta? U nas tak samo się dzieje.
4: Skarpetkę zjadła pralka. Na bank.
0: Na bank. Ona mówi, że to jest na bank. Czy to jest na bank?
2: No ja wiedziałam, że wy szybko wpadniecie na takie rozwiązanie.
0: Nie, ale zaskoczyliście
2: jej. To by było za proste.
0: Ona wiedziała.
2: Ja wiedziałam.
0: Ona wiedziała. No to sprawdźmy inne opcje.
5: Jedna skarpetka zaplątała się w kieszeń.
6: Skarpeta numer 12 znajduje się w spodniach, w kieszeniach spodni.
2: I to już jest krok dalej w tym dywagowaniu.
0: Ale też pewnie wiedziałaś.
2: Ale wiedziałam, to nie o to
0: nie
2: chodzi.
0: Wiedziałaś?
2: Nie takie jest rozwiązanie. Szukamy dalej.
0: Szukajmy tej skarpety, drodzy państwo.
2: Zajrzyjcie. Szukamy skarpety.
0: Za kanapę może swoją zajrzyjcie, może ona tam jest.
2: Może jest.
0: Kto wie?
2: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
0: Głosówki na Messenger RMF Max. Przybywajcie.

0: Ale to jest vibe.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Moving to the sun, ten numer za nami, no to my się teraz ruszamy i mobilizujemy wszystkie nasze styki, żeby rozwiązać zagadkę, która dzisiaj brzmi tak. Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
2: Teorie są różne, ale i piękne.
3: Może spadła? Nie wiem, wywiesił wiatr, cokolwiek.
2: Cokolwiek? Justyna, czy to było cokolwiek?
0: Czy coś ten.
2: Coś ten, jakby? Masz coś ten?
0: Coś ten, ale nie.
4: Ja to bym obstawiła, że jest w Nibylandii razem z tym drugim pilotem od telewizora.
2: Ale żeś teraz klasyka wygrzebała. Drugi tak. Pilot od telewizora to jest w ogóle postać, której, od której...
0: Widmo.
2: Nie słyszałem nic od dobrych kilku lat, słuchaj. Mm-hmm.
0: No, ale na pewno jeśli tam jest w tej Nibylandii, to ma się dobrze.
5: Cześć, słuchajcie, może chodzi o 11 par. Czyli ktoś może wcześniej wrzucił jakieś pranie.
2: Niemożliwe, w każdym domu jest tylko jedna osoba, która robi pranie.
0: To się zgadza, bardzo ładnie wyjaśniłeś to.
6: Skarpetka zamieniła się w niepasującą pokrywkę do pojemników na jedzenie.
0: Piękna odpowiedź. Nie o to chodzi, ale to fakt, że w każdym domu jest mniej pudełek i więcej pokrywek. I zawsze jest jakaś pokrywka, która do niczego nie pasuje.
2: To jest też absolutnie prawda.
0: To jest wspaniały trop, podoba mi się.
2: No i zawsze potem, jak chcesz zamrozić ten koperek, to właśnie nie wiadomo, czym to przykryć. Ale to jest jakby nie ten temat na dzisiaj. Dzisiaj szukamy odpowiedzi na zagadkę, która brzmi...
0: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
2: Messenger RMF Max. Zostawcie głosówkę.

0: No piękny czas. O tej porze, 38 minut po godzinie 18, wracacie z domu. Ty co się śmiejesz? No wiem, że powinnam powiedzieć, że za 22 minuty będzie 19.
1: Ale ja się tylko uśmiechnąłem. Skąd od razu to zwątpienie
0: proszę
1: w siebie?
0: Ze sposobu podawania godziny przeze mnie.
1: W ramach zagadki dzisiaj zastanawiamy się, co się stało ze skarpetkami Tomka i różne teorie się pojawiły.
2: Maciek nie umie liczyć, nie ma jednej nogi i wszystko się zgadza.
1: Czy wszystko się zgadza, Justynko?
0: Nie zgadza
1: się. Nic się nie zgadza cały czas.
0: Nic się nie zgadza, ale pamiętajcie, żeby zostać z RMF Max. Za chwilę rozwiązanie zagadki i jeszcze ważne wiadomości pogodowe, alerty burzowe dla 11 województw.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Mix Profeska.
10: Nikt nie gra lepiej.
9: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max. Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje?
13: To w euro!
14: Emocje rosną!
13: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Хиты на Макса.
1: Co nowego mają dla nas synoptycy, to sprawdzamy w RMF Max. Dzisiaj do końca dnia już w całym kraju bez większych zmian. Wartości na termometrach będą umiarkowane, od 10 do 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie z grubsza w normie, natomiast biometr niekorzystny. Będzie padać i to praktycznie wszędzie, więc warto mieć przy sobie parasol. Na wschodzie, w okolicach Lublina oraz na południu, bliżej Zakopanego, w nocy spodziewamy się też burzy. Jutro rano również ma być deszczowo, w całym kraju. You make me feel alive again.

0: Oni robią takie o, bo są smutni, bo wiedzą, że kończy się dzisiejsza zabawa w zagadkowej środzie, bo już za moment rozwiązanie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Nie no, słuchajcie, okazuje się, że nie aż takie trudne w tym tygodniu się wylosowało. A zagadka brzmi tak. Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
3: No przecież to jest proste.
4: Według mnie...
3: Skarpetka się zrolowała i...
5: Skarpetka w skarpetce się schowała.
4: I nie wyjął skarpetki ze skarpetki.
3: Jedna skarpetka weszła w drugą, no.
4: Czyli dwa w jednym.
6: Ladies and gentlemen, we got 'em.
2: I to jak zwykle jest zagadka inspirowana życiem. I ja nie chciałabym tutaj wytykać palcami.
0: Aha.
2: Ale jest taka jedna osoba, którą znam, aha, która po prostu jak wrzuca skarpetki do prania, to zawsze one są w kulce.
0: Aha.
2: I potem trzeba to rozwijać, jak się wywiesza to pranie. I mnie to bardzo irytuje i postanowiłam poradzić sobie z tą zagadką.
0: Aha, rozumiem. Czy ta osoba jest z tobą związana...
2: Jest.
0: W jakiś sposób?
2: Tak, i muszę to tolerować, no.
0: Rozumiem,
2: te kulki ze skarpetek.
0: Tak, bo to... Skarpetki są jak mozzarella. Najlepsze w kulce.

0: Kygo Khalid i Griffin, cudowna ekipa w RMF Max.
1: A kanał nadawczy jeszcze do 20, więc bądźcie z nami punktualnie o 7. Ważne wiadomości i te pogodowe też się pojawią.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widowiska.

0: dnia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się zerowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
14: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
13: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
14: No, no.
15: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
16: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Filip Siuda, zapraszam na flash. Amerykańska firma Bachtel już w Gdańsku. Wykonawca pierwszej elektrowni atomowej na Pomorzu wykonuje już pierwsze kroki.
1: Aktualnie zakończyliśmy pierwszy etap badań geologicznych i geotechnicznych. Badaliśmy grunt pod reaktory jądrowe. Teraz zaczynamy drugą fazę i trzecią fazę tych badań. Druga faza związana jest z obiektami, z pozostałymi obiektami, które będą na lądzie, a trzecia faza związana jest z badaniem dna Bałtyku.
0: Mówił Leszek Hołda, prezes Bachtel Polska. Przy budowie elektrowni jądrowej pracować może nawet 10 tysięcy osób.
2: To jest RMF Max.
0: Teraz ważne informacje dla kierowców z Pomorza. Jeszcze przed wakacjami gotowa do użytku ma być cała droga S6. Więcej o tym nasza reporterka. Kiedy dokładnie nastąpi otwarcie trasy, Ewelino?
3: 26 czerwca tego dnia zostanie otwarty ostatni brakujący odcinek między Leśnikami a obwodnicą Słupska. To około 40 kilometrów, które domykają całą trasę od Trójmiasta przez Słupsk i Koszalin aż do Szczecina. Po wielu latach budowy kierowcy pojadą wreszcie jednym spójnym odcinkiem wzdłuż wybrzeża. Na finiszu są już tylko odbiory techniczne, audyty bezpieczeństwa i oznakowanie trasy. Końcóweczka.
0: Mówiła Ewelina Piechorowska. Lubicie lokalną kulturę i historię? To mamy atrakcję dla Was. W Warszawie odbywa się Archifest, czyli Dni Archiwów Społecznych. To kilkadziesiąt wydarzeń od pikników i gier terenowych po spacery miejskie, rajdy rowerowe i spotkania online.
4: W programie tegorocznego Archifestu znalazło się 60 wydarzeń organizowanych przez archiwa społeczne w całej Polsce. I są to wydarzenia bardzo różnorodne, takie jak pikniki, wystawy, gry terenowe, warsztaty, na przykład stworzenia kolaży albo zdigitalizacji starych zdjęć, ale również rajdy rowerowe czy spacery. A to, co łączy te wszystkie wydarzenia, to jest fakt, że można dzięki nim odkrywać historie lokalne, historie miejscowości, osiedli czy też różnych społeczności. Każde archiwum społeczne pokazuje coś wyjątkowego i charakterystycznego dla swojego regionu albo tematu, którym zajmuje się na co dzień.
0: Zapraszała koordynatorka Archifestu Agata Bujnowska. Szczegóły znajdziecie na stronie cas.org.pl. Teraz lubuskie. Biblioteka Norwida w Zielonej Górze szuka osób do czytania inscenizowanego podczas tegorocznego zlotu fanów Ani z Zielonego Wzgórza, jednego z najważniejszych wydarzeń literackich w regionie.
5: W tym roku chcemy zaangażować do czytania inscenizowanego także osoby spoza kręgu do tej pory osób zaangażowanych, bowiem ogłosiliśmy casting na czytanie inscenizowane. Szukamy osób, które wcielą się w postać Ani, Gilberta, Maryli, Mateusza, Diany, a także pani Rachel.
0: Mówiła Anna Urbańska z Lubuskiego Laboratorium Książki. Samą imprezę zaplanowano na 25 lipca.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
0: Sprawdzamy, co w pogodzie. Przez całą noc wartości na termometrach będą umiarkowane. W kraju słupki rtęci pokażą od 10 stopni w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku do 14 na wschodzie kraju. Ciśnienie będzie z grubsza w normie, a w całej Polsce będzie padać i to praktycznie wszędzie, więc warto mieć przy sobie parasol. Na wschodzie, w okolicach Lublina oraz Białegostoku oraz na południu, bliżej Zakopanego, w nocy możliwe są też burze. Jutro z kolei przez cały dzień spodziewamy się deszczu.
6: Ty, jutro mundial.
7: O, faktycznie,
6: to
7: startuje.
6: Są w ogóle jajca, było tak łatwo o tym zapomnieć, bo przecież nasi reprezentanci, mówię bez ironii, choć nie jest mi łatwo. Nie dostali się tam, ale będziemy oglądać, będziemy zerkać. Oczywiście
7: chłopaki, tak?
6: Jutro Meksyk RPA, to mecz otwarcia. Tak. Warto o tym pamiętać, no bo jednak cały świat będzie tym żył, to wam przypominamy.
7: Tak jest, tymczasem Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.

0: Another Ultra, to Talk to You w RMF Max, 14 minut po siódmej. No już wszyscy wiemy, już się z tym pogodziliśmy. Będzie lało, będą burze, będzie deszcz i być może nawet on już u was jest.
1: I postanowiliśmy wykorzystać to w najlepszy możliwy sposób. Otóż wywróżymy wam z kałuży.
0: Tak, albo z jakiegokolwiek innego deszczu, jaki macie przy sobie akurat.
1: Zróbcie
0: teraz
1: zdjęcie tego deszczu, a my... Namalujemy was kroplą deszczu.
0: Opowiemy i wywróżymy wam, tak.
1: Opowiemy wam, co deszcz, który jest dookoła was, mówi o was i o przyszłości, która przed wami.
0: Tak, i to jest totalnie 100% legitne. To jest... My mamy do tego uprawnienia, do wróżenia z deszczu. Być może o tym nie słyszeliście, bo to jest nowa rzecz, ale my się tutaj rozwijamy w radiu cały czas, też dywersyfikujemy swoje
1: Jeżeli
0: umiejętności.
1: To, co wam wywróżymy, się nie sprawdzi, to jak najbardziej będzie się można zgłosić do naszego szefa.
0: Tak. I może nawet gadżety jakieś dostaniecie, jak się nie sprawdzi. Zobaczymy.
1: Messenger RMF Max, ślijcie zdjęcia deszczu, który dookoła was. Kałuża, zdjęcie kropli, cokolwiek. Damy radę.

0: Powolutku do domu, bo trzeba bezpiecznie, bo trzeba uważać, ale z RMF Max zawsze przyjemnie. Jest 19.22 i najwyższa pora powiedzieć, co was w życiu czeka. A my wiemy to doskonale.
1: Tak jest. Zajmujemy się dzisiaj wróżeniem wam z deszczu. Deszczu, który macie wokół siebie. Podrzuciliście parę zdjęć na Messengerze RMF Max. Od Dominiki na przykład dostaliśmy takie ładne zdjęcie, takie w trybie makro, myślę. Bo tutaj są takie krople deszczu na zbliżeniu, na szybie.
0: Dobra, wrzucamy to na kroplomat.
1: Patrząc na układ kropli na szybie, można dostrzec znak nadchodzącej zmiany. Największa kropla pośrodku oznacza, że w ciągu najbliższych dni wydarzy się coś, co wyrwie cię z rutyny. Może to niespodziewana wiadomość, spotkanie albo zaproszenie, którego się nie spodziewasz.
0: Przypominamy, to jest 100% sprawdzalności. Dokładnie to się wydarzy. Tak, oprócz tego Jakub wysłał deszcz na przedniej szybie auta jadącego 77 na godzinę. Wrzucamy na kroplomat. Widzę rozkład. Rozkład jazdy widzę. Na tym rozkładzie jazda powolutku, bo w deszczu trzeba ostrożnie.
1: Messenger RMF Max, podsyłajcie zdjęcia deszczu, a my powróżymy.

0: kroplą deszczu malujemy waszą przyszłość, bo kropla deszczu zła być nie musi. Może być piękna, może przynieść coś dobrego.
1: Oczywiście, że tak. Dzisiaj wróżymy z kałuży, wróżymy z kropli deszczu, które nam podsyłacie w zdjęciach na Messengerze RMF Max. Tych zdjęć wpadło sporo. Wybraliśmy dwa do zanalizowania w kroplomacie.
0: No to jedno przysłała Sylwia, która wysłała, jak przesadza pomidory w deszczu. I kroplomat mówi, że po przesadzaniu pomidorów w deszczu czekają cię bardzo mokre, przesadzone pomidory oraz ból pleców. I masz to jak w banku.
1: Niesamowite.
0: To jest niesamowite.
1: Co,
0: to jest...
1: Jak można przewidzieć.
0: Ale jaka
1: z
0: technologia,
1: deszczu.
0: Nie?
1: Technologia jest
0: piękne,
1: bardzo.
0: Piękne, wspaniałe.
1: Od Elwiry też dostaliśmy zdjęcie z piękną tęczą i słońcem na tle burzowych chmur. Tutaj kroplomat mówi, że zdjęcie ma wyjątkowo dobrą energię, że ta tęcza, co się rozciąga nad drzewami, ma moc spełnienia życzeń, a pełny jej łuk oznacza zamknięcie jakiegoś etapu, więc być może odpowiedź na nurtujące cię, Elwira, pytania kryje się tam na końcu, w złotym garnuszku krasnoludka.
2: RMF Max, hity na maksa. Daleko stąd.
0: A może nie, nie wiadomo.
1: Albo w serduszku po prostu tego krasnoludka, albo twoim.

0: tabletka i dwa dni w RMF Max. Myślałem, że coś o tym skrzacie jeszcze dorzucisz.
1: No, jakby kroplomat już nic nie mówi na temat skrzatów, ale piękny deszcz u was pada w różnych miejscach. My jeszcze się na Messengerze RMF Max odezwiemy. Można jeszcze zdjęcia cały czas podsyłać. Dajcie znać, co u was słychać. Tutaj jesteśmy w kontakcie.
0: A zaraz w prognozie pogody jeszcze dowiecie się, ile tych kropli, z których coś tam wywróżyć można, spadnie na was, więc posłuchajcie koniecznie.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: I po reklamie.

Sprawdzamy, co w pogodzie. Przez całą noc wartości na termometrach będą umiarkowane. W kraju słupki rtęci pokażą od 10 stopni w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku do 14 na wschodzie kraju. Ciśnienie będzie z grubsza w normie, a w całej Polsce będzie padać i to praktycznie wszędzie, więc warto mieć przy sobie parasol. Na wschodzie, w okolicach Lublina oraz Białegostoku oraz na południu, bliżej Zakopanego, w nocy możliwe są też burze. Jutro z kolei przez cały dzień spodziewamy się deszczu.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: ale klimacik on potrafi zrobić. Tylko on, Dawid Podsiadło, na błysk w RMF Max.
1: To jest nowość i tych nowości pewnie od Dawida możemy się spodziewać w najbliższym czasie. Zobaczymy, na pewno świeże brzmienia będą za chwilę u Graby. Tam też najlepsza dziesiątka listy Hopbands, więc koniecznie bądźcie z RMF Max.
0: A my się żegnamy. Michał Siwek,
1: Justyna Borycka.
0: Pa!
1: Pa!
2: Dawid Miązek, ruszamy w Tour de Club i patrzymy sobie na najciekawsze weekendowe propozycje. Zaczynamy od Warszawy i od sobotniej imprezy Old School vs. New School w klubie Niebo. Z jednej strony nieśmiertelne hity lat 90. i 2000, a z drugiej najgorętsze nowości i świeżynki podbijające teraz listy hitów. Zagrają Maurycyra i Bratko, a start o godzinie 23 w sobotę. Teraz zaglądamy do klubu Maska w Kielcach. Tutaj ciekawe wydarzenie, bo takie birthday warm-up, czyli rozgrzewka przed urodzinami. Co prawda urodziny 10 klubu Maska dopiero za 5 miesięcy, ale nic nie szkodzi, żeby zrobić sobie już taki przedsmak. No to właśnie będzie impreza z niespodziankami i przedsmak tego, co nas czeka na imprezie urodzinowej. I jeszcze na deser poznańska czekolada, która w piątek zaprasza na imprezę Polski Gaz, klimat domówek sprzed paru lat i przede wszystkim rap będzie grany od 23.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Nadajemy się. Od rana.
7: To Ci zrobi dobry dzień. Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: goes.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Cześć, witajcie w środę, Przemek Grabowski w RMF Max. Szybka informacja, spędziłem dzisiaj trochę czasu, bo przyszło dużo nowej muzyki. Będą ciekawe nowości wieczorowo u nas. Zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, a na starcie oficjalny hymn, oficjalna piosenka mundialu. Startujemy jutro przecież. Shakira, Burna Boy, a wszystko produkuje Ed Sheeran. Die, die. 10.

0: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć. W szczególności do tego bitu nasza nowość w RMF Max. Anima i Bad Angel. Głosujecie na rmfmax.pl. Być może Anima będzie mieć dwa numery w zestawieniu i to jeszcze przed wakacjami. A na 9 też słoneczny wakacyjny bit Andy Dust i jego Zokaria.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. 9.

Lubię cię jak lato, modelki na lato, 8 na liście Hot Benz, no to sprawdzamy jeszcze tylko 15 dni oficjalnie do wakacji, chociaż mówi się, że lato przychodzi z Małgorzatą i to dzisiaj. Wszystkiego najlepszego dla każdej Gosi na imieniny, no to dla każdej Gośki nasza kolejna magiczna propozycja na liście Hot Benz. Daydream Affiliate, czeka na wasze głosy wieczorowo w RMF Max. Playback.

0: No sorry, sorry, Papi, Topic, Becky G debiutują na liście Hot Bands. Do takich klimatów będziemy się bujać na pewno w trakcie tegorocznego lata na maksa. Będzie sporo afrohausów i będą jeszcze afrohausy w poczekalni, bo jest też Shimza i Arco. Fire Fire to kawałek, który musicie sprawdzić i usłyszeć, ale za chwilę. Kolejna nowość dzisiaj w środę na liście Hot Bands. Wraca Teddy Swims na wakacje i śpiewa na szóstym. Już czeka w numerze Mr. Know It All.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami. Bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.

0: elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Co to jest w ogóle ten Afro House? Bo może ktoś jeszcze nie poznał. No to właśnie takie bity, takie klimaty jak przed chwilą. Połączenie elektronicznych brzmień z afrykańskimi rytmami, wokalami, instrumentami. No i to był mistrz gatunku Shimza i Arko. Słoneczne Fire Fire. Polecam wam ten bit. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj może nie Afro House'owo akurat, ale też bardzo soczyście elektronicznie. Wciąż z nami Eben i jego Hello.
1: RMF Max 5, numer 5.

Nasza kolejna klubowa nowość tego tygodnia w RMF Max. Fisher, DJ z Australii, który uwielbia także bajki. Nawet będzie w bajce Toy Story 5 i on tam też jest jako jeden z bohaterów, oczywiście wokalnie. A tutaj wokalnie dla Fishera Tones and I, Fave, to numer, do którego pewnie będziemy tańczyć w trakcie tegorocznego Lata na Maxa. Przed wami nowa jedynka na liście Hot Bands, a pierwszą trójkę otwierają dzisiaj Martin Garrix i Ed Sheeran. Już tak wysoko w numerze Repeat It. RMF Max. RMF Max. 3. Numer 3.

Jak on to robi? Robi niesamowity klimat w swoich produkcjach. To Yearbox. Nasza kolejna nowość Babylon też poleca się już powoli na lato na liście Hot Dance. Na miejscu trzecim w środę Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Dwójka należy do męskiego grania. Nowe męskie granie nareszcie. Miejsce drugie. Może jutro będzie nareszcie miejsce pierwsze, bo dzisiaj na szczycie rozsiada się Alok, który też w numerze Dive Into Me wykorzystuje stare sample i to aż z Holandii. Alok i Khalid, nasza nowa jedynka. Dive Into Me. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: No i pięknie, Alok, w końcu jedynka na liście Hot Band. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, będzie Bob Sinclair. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek, ruszamy w Tour de Club i patrzymy sobie na najciekawsze weekendowe propozycje. Zaczynamy od Warszawy i od sobotniej imprezy Old School vs. New School w klubie Niebo. Z jednej strony nieśmiertelne hity lat 90. i 2000, a z drugiej najgorętsze nowości i świeżynki podbijające teraz listy hitów. Zagrają Maurycyra i Bratko, a start o godzinie 23 w sobotę. Teraz zaglądamy do klubu Maska w Kielcach. Tutaj ciekawe wydarzenie, bo takie birthday warm-up, czyli rozgrzewka przed urodzinami. Co prawda urodziny 10 klubu Maska dopiero za 5 miesięcy, ale nic nie szkodzi, żeby zrobić sobie już taki przedsmak. No to właśnie będzie impreza z niespodziankami i przedsmak tego, co nas czeka na imprezie urodzinowej. I jeszcze na deser poznańska czekolada, która w piątek zaprasza na imprezę Polski Gaz, klimat domówek sprzed paru lat i przede wszystkim rap będzie grany od 23.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Nadajemy się od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start.
11: Wstawaj, nie udawaj.
7: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce MediaExpert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
4: I po reklamie.

Ale to jest dobry kawałek, soczysty house music. Tak, house music all day long, a właściwie to cały wieczór long też. Bob Sinclair i Kaiza, I can't wait. No akurat dzisiaj nie zmieścili się na liście Hot Dance, ale spoko, spoko, jutro też jest dzień. Przemek Grabowski, witam was przedwakacyjnie, wieczorowo. No i jeszcze raz pozdrowienia dla każdej Gosi na imieniny. Nasze babcie mówiły, że z Małgorzatą zaczyna się lato i coś już jest na rzeczy. Bo czereśnie sprawdziłem, trochę staniały ostatnio.

kto z was czeka na imprezę z Pitbullem w Warszawie? On pewnie nie może się doczekać powrotu, nie może się doczekać polskich fanów i pewnie także pierogów Pitbull Casha przed chwilą. A teraz numer, do którego też będziemy tańczyć w trakcie tych wakacji. Tak będzie brzmieć klubowe lato również. Mam dla was nowość, jaką przynosi amerykański DJ i producent Cascade, przyjaciel Deadmau5a. Kiedyś nawet występowali wspólnie na scenie w takim magicznym, muzycznym duecie. Tutaj Cascade, Leighton Jordani i Natalie Jane. Jest moc w numerze Meet Again.

0: End of Beginning to Amerykanin Joe. Ciekawe, czy też będzie oglądał piłkę nożną, no bo jutro startuje mundial i niektórym trzeba przypomnieć, bo niektórzy nie wiedzą i pytają to, gdzie ten mundial w końcu jest. No nie tylko w USA, ale także równolegle w Kanadzie i w Meksyku. Gospodarzami są trzy kraje jednocześnie. Jutro wszystko startuje, a za chwilę u nas słoneczne chaosy, aż z Norwegii Bauza i ich Magnetic.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na max.

0: kochasz Sobel, kto kocha, kto lubi, kto szanuje. Już niedługo Sobel i Dawid Podsiadło. To dopiero będą niespodzianki. To dopiero będzie petarda. Teraz urodzinowa petarda. Zostawiajcie życzenia dla najbliższych, dla przyjaciół, dla rodzinki, albo nawet dla siostry, bliźniaczki na rmfmax.pl. Zrobiła tak również Danusia, która pozdrawia swoją siostrę, bliźniaczkę Anię. Dziewczyny świętują dzisiaj. Aniu, po prostu, żebyś była szczęśliwa. Wszystkiego na maksa. I jak to się mówi, Danusia, często nawzajem oczywiście. Siostry, wszystkiego najlepszego. I dla was nasza taneczna nowość. David Guetta i Bibi Rexa razem. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni do tego tańczymy. Sad Girls.
1: To jest nowość RMF Max.

Beauty and the Beat, hicior, który wraca po latach, Nicki Minaj i Justin Bieber. Ciekawe, czy gdy Justin Bieber był mały, to miał czas w ogóle, żeby grać w piłkę na przykład z kolegami, w piłkę nożną, no bo przecież wystartował karierę bardzo szybko. I ciekawe, czy w ogóle wie, o co chodzi w futbolu, tym naszym, europejskim, nie amerykańskim. No jutro startuje Mundial, Dawid Podsiadło pewnie też będzie śledzić wydarzenia na murawie. Macie go teraz w RMF Max.

0: Anima robi klimat wieczorowo, zbliża się do Polski i słuchajcie, może tak się umówimy, że jak przyjedzie do Gdańska ze swoimi wizualizacjami, to będziemy nie tylko nagrywać, ale może trochę potańczymy, żeby się nie obraził, żeby miło wspominał nasz kraj. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem i z nowościami. Będzie tu Kygo, ale także Olivia Rodrigo.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Mix Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
7: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: I po reklamie.

te nowość. Jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że

Drop Dead. No jak wam się wkręciło? Olivia Rodrigo pozdrawia polskich fanów i czeka na głosy. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo po 22. Pozdrawiam już po pracy chyba wszystkich elektryków, tak, mają swoje święto. No to przy okazji, jak słuchacie, jak jesteście po robocie, to pytanie, dlaczego tak drogo? Mówi się, że w dobie AI elektrycy to przyszli milionerzy, tylko proszę im tego nie mówić, bo rzeczywiście mogą wziąć sobie to do serca. Yeah.

Trouble, Taylor Swift, jej wielki hicior dookoła świata. Teraz nowość klubowa od Johna Semita, który ostatnio na imprezie w Monako pogonił rapera Travisa Scotta. Travis Scott chciał bardzo, bardzo wskoczyć na scenę i rozpocząć swój występ nie o czasie. John Summit się nie poddawał, doszło ono prawie do rękoczynów, ale by było, gdyby chłopaki zaczęli się tam, prawda, przepychać na scenie, może w wrestling, może będzie jakieś, nie wiem, fame MMA, John Summit kontra Travis Scott. Tutaj John Summit i Julia Church, polecam wam ten numer wieczorowo, nasza nowość w RMF Max, Shades of Blue.

Na jego imprezach jest dużo wokali, wokalnych house'ów i można sobie po prostu nie tylko potańczyć, ale również pośpiewać, w szczególności jak ktoś zna refren. No tutaj chyba było łatwiej. Sony Fodera i jego hicior Think About Us, a za chwilę świeży beat dla tych, co za kółkiem z nami wieczorowo. Wiadomo, że w czerwcu chodzimy trochę później spać. Za chwilę Gibbs i jego win.

0: Wait So Long, klubowy hicior Swedish House Mafia. I rzeczywiście, fani piłki nożnej musieli czekać tak długo. Jutro startuje mundial, to będzie święto, ale nie będziemy mieli łatwo tutaj w Europie, bo wiele spotkań będzie odbywać się późno. No na przykład jutro mecz Meksyk, Republika Południowej Afryki o 21:00, ale część spotkań będzie odbywać się no bardzo późno, w środku nocy, o północy, a nawet o 3:00 w nocy albo o 4:00 nad ranem. Tak więc będzie niespane. Teraz będzie słuchane, mam dla was nowość. Wraca Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Girl Next Door. Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: ciągnie do ciebie i oddaję.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra. Kto się wybiera na koncerty, a kto będzie na naszej imprezie już w najbliższy weekend. Kolejny przystanek Lata na Maxa. Mamy dla was gwiazdy na muzycznej scenie RMF Max. No, na naszej scenie w tym sezonie m.in. Skolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, a nawet Majka Jeżowska, Maryla Radowicz, oczywiście Grupson, Oskar Cym, Cezalia, Mortalcio i nasza Ola Bieniasz z RMF Max. Więcej na rmfmax.pl. Co się wydarzy w Malborku, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem, a teraz wydarzy się Topik, nasza nowość, Topik z Becky G. Sorry, papi.

0: to you, świetnie się do tego tańczy. To holenderski duet Anata. Świetnie prezentują się na scenie i idą w takie klimaty bardzo luźne, jeśli chodzi o modę DJ-ów. Ale nie trzeba od razu wydawać fortuny. Jak wybierzecie się do lokalnego vintage shopu, second handu albo po prostu do Lumpexu, to możecie też wyglądać jak DJ-e. Ja tak robię naprawdę, nie trzeba wydawać od razu fortuny, kasy na maksa. Zostańcie z nami, bo wróci Purple Disco Machine oraz w duecie Martin Garrix i Ed Sheeran.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: I po reklamie.

Brawo, brawo dla chłopaków i dla fanów też. Martin Garrix, Ed Sheeran, takie zaskoczenie. Garrix i Sheeran razem w numerze Repeat It. Dzisiaj już pierwsza trójka na liście Hot Band. Tak, z opcją na jedynkę. Może nawet jutro, jeżeli wszyscy się rzucą teraz i zagłosują na rmfmax.pl. Przemek Grubowski, witajcie wieczorowo. Teraz Somber, który też ma dla nas coś nowego na lato. Sprawdzicie w poczekalni. Tutaj numer, który już chyba znacie. Jego Back to Friends.

Nim zajdzie słońce smolasty i doda. No słońce już zaszło, ale cieszmy się, bo przecież zachodzi tak późno. Mamy takie długie dni, piękny czerwiec, ale te najdłuższe dni to dopiero przed nami. Teraz kolejna nowość przed wami w RMF Max. Polecam wam na lato. Wraca Oscar Metcalf i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Tego słuchamy głośno w tym tygodniu. Oscar Metcalf i jego Sweet Nothings.

0: beautiful.
1: Hey son, Sunfelt, Vice, Yellow, Black. Tak imprezowo z zaproszeniem na naszą imprezę w najbliższy weekend, w sobotę w Malborku. Kolejny przystanek naszej trasy Lato na Maxa. Na scenie na żywo zespół Wilki, będzie także Mortalcio, którego chyba kochacie, no i nasza Ola Bieniarz z RMF Max, która zaprezentuje wyjątkowo przebojowy DJ set z hiciorami na Maxa, które znacie i kochacie. I może w jej secie pojawi się także Milki w remiksie Davida Getty. Just the way you are. Relacje z ostatnich imprez sprawdzicie na rmfmax.pl. No i sobota skaczemy w Malborku.

Tak bardzo mi przykro, śpiewał Dominik Ciuszy wieczorowo w RMF Max. No i będzie mi bardzo przykro, jeżeli nie zdążycie sprawdzić naszego nowego quizu na rmfmax.pl. Mamy ciekawe quizy, no i mamy także quiz z okazji imienin trwających jeszcze Małgorzaty. Chyba każdy ma jakąś znajomą Gosię, to popularne imię, pozdrawiamy jeszcze raz każdą Gośkę. Ale czy znacie sławne Małgorzaty? Nie tylko Rozenek? Więcej na rmfmax.pl. No to teraz czekamy, kiedy imieniny będzie miała Zosia. Też zrobimy jakiś quiz. Zosia Wójcik przed wami w RMF Max. Niewidzialna.

Gotham, taki klimat wieczorowo zrobił nam Metzner w RMF Max. A jak tam u was mundialowo? Czy robiliście już zakłady? Może czy trwały dyskusje? Kto waszym zdaniem zdobędzie tym razem tytuł piłkarskiego mistrza świata? Może znowu Brazylia, która przecież ma najwięcej tytułów na mundialu. Zdobyła mistrzostwo 5 razy. Kto trzyma kciuki za Brazylię? No, witajcie w klubie. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Czermi zaśpiewa swoje przy tobie.

0: Kitena Maxa.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
2: Fajny klimacik zrobił nam Wołyniec, jego Scrabble. Odkrywamy polskie talenty, nowe polskie bity, numery, nowe gwiazdy. Przyszłe gwiazdy listy Hobbency także, zawsze wieczorowo przed północą. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam także jutro. Czwartek, 20, to już tak mundialowo, będzie bardzo przebojowo. Wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hobbency. Miłej nocy, cześć.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.